0: spotkanie Kaczyńskiego i Morawieckiego ważą się losy PiSu. Pociągiem przez całą Polskę w 3 godziny rząd obiecuje, że tak będzie. Debiut Lewandowskiego w Chicago Fire. Gola nie było, zwycięstwa też nie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pierzchała. Będzie rozpad, czy jednak pojednanie? W samopołudnie rozmowa. Wydaje się, że ostatniej szansy prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Kierownictwo partii w ubiegłym tygodniu zobowiązało działaczy pod groźbą wykluczenia do wystąpienia z wszelkich stowarzyszeń, jak to ujęto, prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Morawieckiego i Po Pierwsze Polska Jacka Sasina. Sasin jeszcze tego samego dnia, gdy władze PiSu podjęły uchwałę, ogłosił, że jego stowarzyszenie zakończyło działalność. Z kolei około 40-osobowa grupa zwolenników byłego premiera cały czas mówi nie. Członkowie PiSu na podjęcie decyzji mają czas do północy. Przez całą Polskę będzie można przejechać pociągiem w maksimum 3 godziny, zapewnia premier Donald Tusk, prezentując założenia programu zintegrowanej sieci kolejowej. To odległa przyszłość, bo koniec pracy planowany jest na 2050 rok. Według szefa rządu pociągi będą rozpędzać się do 350 km na godzinę i każdy powiat w Polsce ma być włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Tusk chce, aby podróż koleją była najbardziej preferowanym sposobem przemieszczania się Polaków. Plastikowe prawo jazdy, wydrukowana polisa OC i dowód rejestracyjny. To niezbędni kierowcy przed wakacyjnym wyjazdem poza Polskę. O tych zasadach przypomina Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Warto pamiętać, że za granicą nie będzie honorowany wirtualny dokument z aplikacji mObywatel. A jeśli ruszamy poza Europę, warto sprawdzić, czy nie jest wymagane międzynarodowe prawo jazdy. Inne zasady niż w kraju dotyczą także elektrycznych rowerów i hulajnóg. W Polsce można z nich korzystać bez rejestracji, a na przykład w Niemczech trzeba taki pojazd zarejestrować. Streetworkerzy wyszli na ulicę. To wolontariusze i psychologowie, którzy pomagają młodzieży. W ustalonych godzinach są na skateparkach, boiskach czy w galeriach handlowych. Mają charakterystyczne koszulki. Jak mówią, przemoc wśród młodzieży jest większym problemem niż sobie wyobrażamy.
2: Możesz podejść i powiedzieć, że jest ci trudno?
3: Nierzadko pojawiają się sytuacje trudne. Młodzi są pod wpływem różnych używek. Czy potrzebują pomocy, są w kryzysie, dlatego też nasi streetworkerzy są źródłem informacji o tym, gdzie młody człowiek może skorzystać ze wsparcia.
2: Wiem, że nie od razu przyjdzie to zaufanie, wiem, że nie od razu okaże się, że jesteśmy spokojziomkami, spokojziomeczkami, ale możesz powiedzieć hej, zobaczyć, że jesteśmy w porządku i że chętnie, bardzo, bardzo chętnie się wysłuchamy.
0: Opowiadali Rusłan, jeden z młodzieżowych streetworkerów, i Agnieszka Bulicz z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Jak mówią, dużym problemem jest brak zaufania. Rzadko młodzież chce zgłaszać przypadki przemocy na policję. Streetworkerzy będą pracować nie tylko w wakacje, ale do końca roku. Polskie kluby rozpoczynają dzisiaj walkę w kwalifikacjach piłkarskiej Ligi Konferencji. Raków Częstochowa podejmie zdobywcę Pucharu Malty Valletta FC, a GKS Katowice zagra na Słowacji z MSK Żilina. Tymczasem Robert Lewandowski rozegrał swój pierwszy oficjalny mecz w barwach Chicago Fire. Polski piłkarz wystąpił od 1 do 63 minuty wyjazdowego spotkania z Interem Miami. Bramki nie zdobył, a jego zespół przegrał 2-3.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Czwartek pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotnie może padać deszcz, miejscami burze, lokalnie z gradem. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na północy do 22 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Chłodniej na Podhalu, około 16 stopni.
1: Konin FM.

0: Konin FM 104.1.
1: Reklama.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Reklama.
3: Konin FM.

0: wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Bill
1: Patrol. Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Pociągi mają znacznie przyspieszyć. Wiemy o ile i że nie stanie się to szybko. Rozmowa ostatniej szansy. Kaczyński w cztery oczy z Morawieckim. Wypłynął okręt poszukujący na Atlantyku zatopionych skarbów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pieszkowa, zapraszam na szczegóły. Rewolucję na kolei szykuje rząd. Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie i nie ma w tym słowa przesady, mówił premier Donald Tusk. Rządzący zapowiadają budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5000 kilometrów nowych linii, połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości.
2: Jesteśmy tutaj ambitni i te ambicje mają sens. To nie jest tylko ambicja sportowa. Będziemy mieli najszybszą kolej w Europie. Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut, a więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy, to jest 100 minut i mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe, całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
0: Na to trzeba będzie jednak poczekać, bo pełna realizacja programu przewidziana jest do końca 2050 roku, a w momencie, gdy premier mówił na Stołecznym Dworcu Zachodnim o szybkich połączeniach kolejowych, na stacji opóźnionych było 26 pociągów. Na kilkanaście godzin przed upływem ultimatum Jarosław Kaczyński w cztery oczy porozmawia z Mateuszem Morawieckim. To, jak się wydaje, będzie spotkanie ostatniej szansy, bo działacze Prawa i Sprawiedliwości zrzeszeni w Stowarzyszeniu Morawieckiego, to około 40-osobowa grupa, muszą zadeklarować, czy z niego odejdą. Jeśli pozostaną, to będą wyrzuceni z PiSu. Dlatego prezes oczekuje jasnej deklaracji na piśmie. Partia albo stowarzyszenie. Jak mówi europoseł Piotr Miller, były premier jest gotowy na spotkanie.
3: Żeby uzgodnić, w jaki sposób możemy wyjść z tej trudnej sytuacji i żeby tę intrygę, która jest prowadzona przez niektórych posłów byłej suwerennej Polski, ale też niektórych innych zamknąć.
0: Czasu jest coraz mniej. O północy kończy się ultimatum i czas na podpisanie dokumentu o lojalności wobec PiSu. Dla większości kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami. To alerty pierwszego stopnia w trzystopniowej skali. Na zachodnim Pomorzu obowiązują do wczesnego popołudnia, a w północnej części, a także w całej wschodniej połowie kraju do końca dnia. Bez alertów jedynie na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem, Opolskiem i południowej części Wielkopolski. Podczas burz może padać grad, a porywy wiatru mogą dochodzić do 75 km na godzinę. Wojska USA zakończyły kolejną serię uderzeń na cele wojskowe w Iranie. Była to 12. z rzędu noc ataków na to państwo. Marynarka wojenna Portugalii wysłała na Ocean Atlantycki statek, który będzie szukał zatopionych skarbów. Znajdują się one we wrakach okrętów. Szacuje się, że na dnie wód pod portugalską jurysdykcją zalega około 7000 statków. Dotychczas naukowcom udało się jedynie zidentyfikować 100 miejsc zatopionych wraków. W tym miesiącu dotarli m.in. do XIX-wiecznego okrętu, który znajduje się 32 metry pod powierzchnią wody. We wraku znaleziono m.in. ceramikę i armaty morskie.
1: Konin FM. Pogoda.
4: I po tych wczorajszych momentach, kiedy mogliśmy odetchnąć od takiej typowo jesiennej pogody, dziś znów do niej powracamy. Teraz mamy 14 stopni w Wielkopolsce, wiatr 14 na godzinę, 29 km na godzinę w Podmuchach, 1010 hektopaskali ciśnienie. A jeśli chodzi o to, co w ciągu dnia, no to w Koninie spodziewajmy się dzisiaj zaledwie 16 stopni. Będzie cały dzień deszczowo. Mogą być w sensie jakieś takie zazwyczaj lekkie opady deszczu raz po raz. Jutro cieplej, 22 kreski. Jutro będzie sucho, ale pochmurno. Za to w sobotę się rozpogodzi i w niedzielę też będzie ładnie. Powyżej 25 stopni.
5: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
6: Dzień dobry, w czwartek po godzinie 7. Na początek już za kilka chwil zacznę od zapowiedzi kolejnego remontu na A2 w rejonie stolicy naszego województwa, potem m.in. o wakacyjnym cyklu kina plenerowego w Koninie.

0: sobotę Autostrada Wielkopolska rozpocznie remont nawierzchni na węźle Poznań-Komorniki. Prace obejmą wymianę warstwy ścieralnej na wszystkich łącznicach oraz na odcinku ulic Głogowskiej i Poznańskiej. Remont będzie prowadzony etapami tak, aby przez cały okres jego trwania kierowcy mogli dojechać do wszystkich zamierzonych przez siebie kierunków. Tam, gdzie będzie to możliwe, ruch będzie kierowany pozostałymi łącznicami węzła. W pozostałych przypadkach zostaną wyznaczone objazdy. Realizowane prace są częścią wieloletniego programu planowanego utrzymania infrastruktury na A2. W okolicach Poznania jest ona najbardziej oblegana.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
4: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
3: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
4: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
5: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców.

0: Wróżka z kalendarza.
1: Dzisiaj 23 dzień lipca. Imieniny obchodzą Brygida, Bogna i Apolinaria, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantek. Żadnego pana dzisiaj nie widzę w kalendarzu. A nie, jest jeden. Włóczykij, bo to dzisiaj właśnie dzień Włóczykija, czyli święto dla tych, którzy lubią czasem ruszyć przed siebie bez wielkiego planu. Co działo się na przestrzeni wieków? Trzy rocznice widzę dzisiaj mam uszykowane, czyli będzie skromnie.
0: Kartka z kalendarza.
1: W 1873 roku wysłano pierwszą na terenie obecnej Polski pocztówkę. Przedstawiała widok na Śnieżkę, czyli zamiast zdjęcia z telefonu i trzech filtrów wystarczył obrazek, znaczek i kilka słów napisanych ręcznie. W 2013 roku całkowicie wyłączono analogowy sygnał telewizji naziemnej i od tego momentu skończyły się czasy, gdy jedynka śnieżyła, dwójka była podwójna, a ustawienie anteny wymagało jednej osoby przy telewizorze i drugiej na dachu. W 2021 roku w Tokio rozpoczęły się 32. letnie Igrzyska Olimpijskie. Konin FM.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. 63 minuty, ale bez gola. Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Zagrał od początku, ale niczym się nie wyróżnił. Jego zespół prowadził 1-0 po kuriozalnej bramce samobójczej, ale ostatecznie to broniący tytułu Inter Miami wygrał 3-2. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczęły walkę o Ligę Mistrzów, a dziś Raków Częstochowa i GKS Katowice rozpoczynają grę w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Dla zespołu z Częstochowy to piąte z rzędu podejście do europejskich rozgrywek. Raków podejmie dziś Valettę, mówi trener Dawid Kroczek.
5: Bardzo wartościowy czas za nami, jeżeli chodzi o okres przygotowawczy. Dwa zgrupowania tak naprawdę, z czego jedno poświęcone na bardzo mocne gry kontrolne z przeciwnikami, gdzie tak naprawdę nie co dzień można rywalizować i to też pokazuje, w którym miejscu jesteśmy. Jeżeli chodzi o nastawienie, nie możemy doczekać się meczu. Zespół jest gotowy i głodny gry.
4: Mecz Rakowa o 18:30, a dwie godziny później GKS zagra na wyjeździe z MŚK Żelina. Dla zespołu z Katowic to powrót do europejskiej rywalizacji po 23 latach. To jeszcze wracamy do zakończonego w niedzielę mundialu, bo FIFA ogłosiła właśnie drużynę marzeń tego turnieju. Zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano do niej obrońców Pedro Porro i Marka Cucurella oraz Rodrigo. Zespołu finalistów Argentyny kibice wskazali dwóch piłkarzy, Lisandro Martineza i Leo Messiego. Drużynę marzeń uzupełniło trzech Francuzów, Dayot Upamecano, Michael Olise i król strzelców turnieju Kylian Mbappé, Anglik Jude Bellingham, Norweg Erling Haaland, a największym zaufaniem fani obdarzyli bramkarza Republiki Zielonego Przylądka Wozinie, który na tej pozycji otrzymał aż 40% głosów. Siatkarki Włoch i Brazylii awansowały do półfinałów Ligi Narodów. Włoszki, aktualne mistrzynie olimpijskiej świata, walczą o czwarty tytuł w Lidze Narodów, w tym trzeci z rzędu. Wczoraj w ćwierćfinale turnieju w Makao bez trudu pokonały Holenderki 3-0. W drugim meczu Brazylia wygrała z Japonią 3-1. Dziś o 10:00 Turcja zagra z Kanadą, a o 13:30 Chiny z USA. Polki, które trzykrotnie zajmowały ostatnio w tych rozgrywkach trzecie miejsce, tym razem zakończyły rywalizację na 9:00 pozycji i nie awansowały do finałowego turnieju.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalny.

0: cykl Dobre Filmy na Bulwarze nad Warciańskim znów w sierpniu i ponownie gościnnie także na północy Konina. Letnie kino pod chmurką w te wakacje oznaczać będzie aż 3 spotkania. 2 nad rzeką oraz 1 w zielonym zakątku w Łężynie. W repertuarze znalazły się historie pełne emocji, od dramatu obyczajowego przez komediodramat, aż po thriller psychologiczny. 1 sierpnia o 21.30 na Bulwarze na Starówce zobaczymy film Być kochaną. 8 sierpnia o tej samej porze, ale na osiedlu Łężyn, pokazane zostanie Cudowne życie. 14 sierpnia nad Wartą film zatytułowany Rocznica. Podczas seansów dostępne będą przekąski od lokalnej gastronomii, a przed projekcjami będzie można wziąć udział w konkursach z nagrodami.
1: Konin FM. Konin FM. Reklama.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: koniec jeszcze planowane wyłączenia prądu, ale nie na koniec programu, tylko na koniec godziny 7. Od 9 do 12 bez energii gruje coraz część Konina. Między innymi przy Grójeckiej i Strażackiej, a od 9 do 14 prądu nie będzie w Orzeszkowie i Stanisławowie.
1: Konin FM.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
8: Płonie salon samochodowy na warszawskim Targówku. Nad okolicą gęsty dym. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty wydane dla większości kraju. Powszechnie stosowane sztuczne słodziki mogą się przyczyniać do szybszego starzenia mózgu. Tak przekonują naukowcy o ich badaniach w szczegółach. Opowiem za chwilę.
1: Wiadomości Konin FM.
8: Michał Wierzchoła. Trwa akcja gaśnicza pożaru warsztatu i połączonego z nim salonu samochodowego przy ulicy Krasnobrodzkiej na warszawskim Targówku. Na miejscu jest około 40 jednostek straży pożarnej. Nad okolicą unosi się wysoki słup czarnego dymu. Świadkowie opowiadali, że słyszeli wybuchy. Widać też dużo spalonych samochodów. Strażacy przyznają, że źródło ognia nie zostało jeszcze zlokalizowane. Ruch pojazdów na pobliskim odcinku trasy ekspresowej 8 odbywa się normalnie. 14 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Możliwe są silne opady deszczu i porywisty wiatr. Bez ostrzeżeń jedynie w południowo-zachodniej części kraju. O kilkadziesiąt groszy na litrze wzrosły ceny paliw na stacjach w ostatnim tygodniu, podaje serwis epetrol.pl. Cena 95-oktanowej benzyny jest obecnie na najwyższym poziomie od 2022 roku. Z kolei najszybciej w ostatnich dniach rosła cena oleju napędowego. Średnia cena to teraz 7,64 i jest to wzrost o 45 groszy w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Już działają, ale pełną gotowość mają osiągnąć do końca tego miesiąca. Strażnicy odpowiedzialni za odstraszanie niedźwiedzi w Bieszczadach. O szczegółach teraz Marcin Starzec.
9: Grupa to odpowiedź na narastający konflikt między ludźmi a niedźwiedziami, które wiosną zbliżały się do zabudowań. Jak mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 12-osobowa grupa ma już za sobą pierwsze udane akcje, choć wciąż czeka na komplet sprzętu.
10: Już mieliśmy okazję tak naprawdę parę dni po tym, jak weszły w życie te przepisy, przetestować tą broń. No najczęściej niestety obrywa ta samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy.
9: Bazy zespołu zaplanowano w Cisnej i w Solinie. Jednak wójt gminy Solina Adam Piątkowski uważa, że to za mało na tak duży teren.
11: Może łatwiej będzie w naszej gminie. Co z gminą Lutowiska, gdzie te odległości są duże? Co z gminą Komańcza, prawda, gdzie tam czas dojazdu grupy będzie duży, to niewiele da.
9: Oprócz przepłaszania, pieniądze mają pozwolić też na profilaktykę i edukację turystów oraz mieszkańców Bieszczad.
8: Powszechnie stosowane sztuczne słodziki mogą się przyczyniać do szybszego starzenia mózgu. Do takiego wniosku doszli naukowcy z Brazylii. Przez 8 lat badali prawie 13 tysięcy osób. Uczestnicy przeszli testy mierzące zdolności poznawcze na początku, w połowie oraz na koniec badania. Testy te mierzyły między innymi płynność wypowiedzi, przypominanie słów oraz szybkość przetwarzania informacji. Okazało się, że u osób spożywających największe ilości słodzików ogólna sprawność procesów myślowych i pamięci pogarszała się szybciej niż u osób spożywających ich najmniej. Naukowcy zaznaczają, żeby nie wyciągać jednak pochopnych wniosków, bo zbierane w badaniu informacje były przekazywane przez samych uczestników. A ponieważ ludzie mogą zapominać o spożytych produktach albo błędnie oceniać ich ilość, dane oparte na własnych deklaracjach mogą być niedoskonałe.
1: Konin FM. Pogoda.
12: Wróciliśmy do tej naszej takiej bardziej jesiennej niż letniej pogody. 14-15 stopni mamy w tej chwili w Wielkopolsce, 15 km na godzinę to prędkość wiatru, 32 w Podmuchach. Ciśnienie bez zmian, 1010 hektopaskali. Dzisiaj 16 stopni spodziewajmy się maksymalnie w Koninie. Będzie cały dzień pochmurno i możliwe, że będzie raz po raz coś tam z nieba padało. Jutro już nie będzie padało, ale też będzie pochmurno. 22 kreski w Koninie jutro na termometrach. Za to już pojutrze i po pojutrze spodziewajmy się raczej słoneczka i takich temperatur 25-27 stopni.
4: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
0: Witam po 8 w czwartek. Za chwilę o kolejnej korekcie rozkładu MZK ułatwiającej życie pasażerom. Następnie powiem, w których miejscowościach koło Malanowa staną nowe latarnie uliczne. W tej godzinie również o nietypowym naborze prowadzonym przez Dom Kultury w Golinie, a przed 9 zapowiem Festiwal Muzyki i Szanty w Powidzu.

szykuje się kolejna drobna zmiana w rozkładzie MZK. Od początku sierpnia autobusy linii 54 będą dodatkowo obsługiwały przystanek przy galerii nad jeziorem. Wjazdy na ten teren będą realizowane w godzinach funkcjonowania centrum handlowego, co ułatwi mieszkańcom dojazd na zakupy oraz do znajdujących się tam punktów usługowych. Dodatkowo linia 54 będzie obsługiwała galerie również w niedziele handlowe, ale to ułatwienie nie tylko dla robiących zakupy. Mnóstwo osób przyjeżdża w ten rejon Konina, by spędzić czas spacerując wokół jeziorka Zatorze. Do tego znajduje się tam siłownia zewnętrzna, skatepark, korty tenisowe, a zimą lodowisko. Praktycznie nie ma miesiąca, by Miejski Zakład Komunikacji nie wprowadzał korekty któregoś z rozkładów jazdy. Za każdym razem jest to odpowiedź na prośby pasażerów.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603-256-728.
2: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
3: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
6: A czemu się ubierasz?
5: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
6: A dzieci?
5: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
6: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
5: I duży parking.
6: To idealne miejsce.
5: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.

kolejnej gminie w Wielkopolsce Wschodniej będzie jaśniej i bezpieczniej. W najbliższych miesiącach nowe odcinki oświetlenia drogowego powstaną w miejscowościach Brody, Grąbków, Miłaczewskie Młyny, Rachowa, Targówka, Żdżenice oraz na ulicach Leśnej i Wiatracznej w Malanowie. Zakres prac obejmuje budowę nowych linii kablowych, montaż latarni oraz rozbudowę istniejącej już infrastruktury. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców korzystających z lokalnych dróg po zmroku.

0: świeżo lokalne.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
4: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
3: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
4: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
5: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie kaletnicze krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
6: Wiadomości sportowe Konin FM.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Po 23 latach przerwy GKS Katowice wraca do rywalizacji w europejskich pucharach. Polski zespół rozpoczyna dziś grę w eliminacjach Ligi Konferencji. Pierwszym rywalem Gieksy będzie MŚK Żylina. Drużyna już nie może się doczekać pierwszego gwizdka, mówi trener Rafał Górak.
8: Tutaj nie ma ludzi, którzy są bez uczuć i nie czują pewnego rodzaju ekscytacji. W to nie wierzę, ale dzięki temu, że znam ich bardzo dobrze i wiem, w jaki sposób do tego podchodzą, to jednak bardziej bliskie jest mi to, żeby studzić ich to wszystko, a nie jeszcze rozpalać. Oni są naprawdę bardzo mocno zmotywowani i są tym bardzo mocno poruszeni, wiedzą o co to w tym wszystkim chodzi.
7: Mecz GKS-u w Żylinie o 20:30. Dwie godziny wcześniej rozpocznie się spotkanie Rakowa Częstochowa z Walettą. Robert Lewandowski rozegrał swój pierwszy oficjalny mecz w barwach Chicago Fire. Kapitan naszej kadry wystąpił od 1 do 63 minuty wyjazdowego spotkania z broniącym pucharu MLS Interem Miami. Bramki nie zdobyło jego zespół, przegrał 2-3. Belg Jasper Philipsen w końcu dopiął swego i po kilku finiszach na podium tym razem wygrał etap kolarskiego Tour de France. Po sprincie we Voiron wyprzedził Szwajcara Mauro Schmida i Holendra Olava Kuja. To huśtawka emocjonalna. Czekałem aż do 17 etapu. Myślę, że byłem w życiowej formie, a te pierwsze 12 dni były po prostu koszmarne. Nie mogłem odnaleźć siebie ani czucia, na które liczyłem. Chcę podziękować mojej drużynie, bo ostatnio nie było ze mną łatwo. Byłem rozczarowany samym sobą, wściekły, że nie potrafię wygrać etapu. Liderem jest wciąż Tadej Pogaczar, który z całą czołówką generalki dojechał do mety 17 etapu, blisko 9 minuty za Philipsenem. To nie był udany dzień dla naszych tenisistek. Katarzyna Kawa odpadła już w pierwszej rundzie turnieju WTA 250 na kortach ziemnych w Hamburgu. Po trwającym prawie 2 godziny meczu przegrała z Hiszpanką Paulą Badozą 5-7-4-6. Z kolei Martyna Kubka i Ukrainka Nadia Kiczenok przegrały z rozstawionymi z numerem 5 Brazylijką Ingrid Martins i Japonką Makoto Ninomiją 6-3-4-6-7-10 w 1/8 finału gry podwójnej turnieju w Pradze.
0: Konin FM.
6: Konin FM.

0: Nietypowy casting w Domu Kultury w Podkonińskiej Golinie. Tym razem placówka poszukuje nie młodych talentów, ale tych, którzy będą rozwijać utalentowanych mieszkańców miasta i gmin w różnym wieku. Każdy, komu marzy się współpraca z Domem Kultury w Golinie, może do jutra zgłosić swoją propozycję. Trzeba przesłać kilka słów o sobie, o tym, czym się zajmuje, jakie ma doświadczenie, jakie są pasje i zainteresowania oraz jaką formą współpracy jestem zainteresowany i co chciałbym realizować wspólnie z tą placówką. Może ktoś chciałby poprowadzić zajęcia fotograficzne dla seniorów, a ktoś inny organizować warsztaty gry na misach tybetańskich? Pomysłów może być wiele. Dom Kultury w Golinie szuka pozytywnych i kreatywnych osób do współpracy.
1: Kolejna FM reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dom seniora przy Chopina 16A w Koninie w budynku Belweder to miejsce, w którym każdy senior czuje się bezpiecznie i zaopiekowany. Pomoc w codziennych czynnościach, pyszne posiłki dopasowane do potrzeb, troska o higienę, a także zajęcia, które rozweseleją każdy dzień. Opiekę sprawuje wykwalifikowany, serdeczny personel. Informacje, telefon 794 904 902 i 794 205 551. Zapraszamy!

bardzo dużo różnych wydarzeń czeka na nas w poszczególnych częściach Wielkopolski Wschodniej w przyszłym miesiącu. W tym m.in. największa żeglarska impreza koncertowa w województwie. Oczywiście przy największym w regionie naturalnym jeziorze. A chodzi o powickie Szantogranie. Posłuchamy wtedy takich zespołów jak Trzecia Miłość, Banana Boat, ryczące dwudziestki gumowe, szekle i trzy majtki. Wstęp jest wolny. Festiwal Szantogranie odbędzie się 15 sierpnia od 18 w amfiteatrze na terenie ośrodka wypoczynkowego Łazienki w Powidzu.

0: Gęsty czarny dym nad północną Warszawą, płonie salon samochodowy. Wymiana używanych rzeczy przez internet, niebawem z miejską aplikacją. Właścicielowi ekskluzywnej restauracji grozi więzienie za deser z mrówek.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pierzchoła, zapraszam na szczegóły. Kłęby czarnego dymu unoszą się nad północną częścią Warszawy. Płoną magazyny i tereny warsztatów samochodowych przy ulicy Krasnobrodzkiej na Stołecznym Targówku. Na miejscu jest Szymon Kępka. Powiedz, jak teraz wygląda sytuacja?
2: W tej chwili trwa dogaszanie pożaru. Najważniejszą informacją jest to, że nie ma mowy o osobach poszkodowanych i rannych. Teren pożaru to jest nawet kilkaset metrów kwadratowych. Ogień strawił warsztat i magazyn z samochodami. Tutaj w okolicy pożaru są także samochodowe. Przyczyna pożaru nie jest znana. Świadkowie i pracownicy pobliskich warsztatów mówią także, że wewnątrz przechowywane były samochody elektryczne. Tej wersji na razie nie potwierdza straż pożarna pracująca nadal na miejscu.
0: Jeszcze ważna informacja dla kierowców. Pobliska trasa S8 jest przejezdna. Na giełdach paliw ropa drożeje kolejny dzień. Nie ustają uderzenia wojsk USA na Iran. Miniona noc była 12. z rzędu z atakami na to państwo. Co czwarty Polak zaciągający kredyt hipoteczny wynajmował wcześniej mieszkanie. Wynika z badania wykonanego dla Oto Dom. Decyzja o zakupie wynikała z tego, że skończyła się umowa najmu albo osoby nie były zadowolone z warunków w wynajmowanym lokalu. Z badania wynika też, że na decyzję zakupową coraz rzadziej wpływa zawarcie małżeństwa czy powiększenie rodziny, a coraz częściej motywacją jest przekonanie, że najem przestał być opłacalny albo nie odpowiada potrzebom. Jak zmniejszyć ilość śmieci? Problem istotny w całej Polsce, a próba znalezienia odpowiedzi nadchodzi z Gdańska. Powstanie miejska aplikacja, która będzie służyła mieszkańcom do przekazywania sobie nadających się do użytku rzeczy. Paweł Radzewicz teraz o szczegółach.
3: Aplikacja ma sprawić, że gdańszczanie będą wyrzucali mniej rzeczy.
4: Od dawna nam się to marzy i teraz robimy kolejny krok,
3: mówi Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta.
4: Aplikacja niejako skojarzy mieszkańców, którzy chcą się pozbyć przedmiotów, które są jeszcze sprawne, ale po prostu oni już ich nie chcą, z tymi mieszkańcami, którzy takich przedmiotów potrzebują.
3: Co więcej, za jej pośrednictwem będzie można sprawdzić, czy to, co pozornie jest do wyrzucenia, da się naprawić.
4: Cały szereg różnych przedmiotów możemy jeszcze naprawić. Czasami po prostu nawet nie jesteśmy świadomi tego, że one mogą jeszcze zostać zreperowane i posłużyć jeszcze albo nam, albo komuś innemu.
3: Gdańska aplikacja ma być gotowa w przyszłym roku.
0: I może będzie można w przyszłości z niej skorzystać także w innych miastach. Prokuratorzy w Korei Południowej zwrócili się do sądu o skazanie właściciela restauracji wyróżnionej gwiazdką Michelin na rok więzienia za podanie sorbetu z mrówkami. W Korei firmy mogą legalnie dodawać do żywności koniki polne i poczwarki jedwabników, ale nie mrówki. Śledczy deseru nie jedli, jedynie zobaczyli w mediach społecznościowych wzmiankę zamieszczoną przez pracownika ekskluzywnej restauracji o tym, że mrówkowy przysmak pojawił się w menu.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Teraz mamy 14-15 stopni w Wielkopolsce, wiatr 16 km na godzinę przyspieszył, znów 33 ma podmuchę. A jeśli chodzi o ciśnienie, tu bez zmian, 1010 hektopaskali w naszym regionie, a w ciągu dnia w Koninie spodziewajmy się 16 stopni i niestety możliwe, że przez cały dzień będą pojawiać się opady deszczu. Jutro tych opadów już nie będzie, jutro będzie też cieplej, 22 stopnie w naszym mieście, ale jutro będzie też pochmurno. Słoneczko wyjrzy w sobotę, w niedzielę i wtedy spodziewajmy się temperatur kolejno 25-27 stopni.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Witam w czwartek. Po dziewiątej podam daty, od których będziemy jeździć nową, prawie drogą ekspresową. Potem zapowiem regaty między mostami. Następnie wrócimy do tematu autostrady, ale tym razem bezpłatnego odcinka, a na koniec wspomnę o obrazach, które zachęcają widza do życia w wolności. Będzie je można oglądać w Wieży Ciśnień.

0: Za 1 200 000 000 zł łatwiej i bezpieczniej dojedziemy do Kalisza. W 2029 roku ma już być gotowy przebudowany odcinek drogi krajowej numer 25 między Koninem a Rychwałem. To 12 km długości. W tym samym roku oddany do użytku zostanie 18-kilometrowy fragment ze Zbierska do Kukanina, a w 2030 roku prace zakończą się między Rychwałem a Zbierskiem. To kolejne 13 km trasy. 25 wszędzie tam zyska po 2 pasy ruchu w każdym kierunku i obwodnice najbardziej zabudowanych miejscowości. Ułatwi to koninianom dojazd nie tylko do sąsiedniego powiatu kaliskiego, ale także dalej w kierunku Wrocławia, Katowic czy Opola.
1: Konin FM. Konin FM. W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
2: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
3: W niedzielę handlowe również.
4: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lusem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.

Już niebawem tradycyjne regaty między mostami, czyli memoriał imienia Stanisława Dobrzyńskiego. 1 sierpnia żeglarze rywalizować będą na wodach Jeziora Pątnowskiego. Zapisy ruszą o 9 rano, start przed południem, a kibicować im z brzegu będzie można aż do godziny 16. Ich zmagania w 8 klasach zostaną zaliczone do Grand Prix Jezior Konińskich. Organizatorem wydarzenia jest klub żeglarski Energetyk wraz z Okręgowym Związkiem.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Raków Częstochowa podejmie dziś Valletta, GKS Katowice zmierzy się w Słowacji z MŠK Żilina. To pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Raków w pojedynku z drużyną z Malty jest zdecydowanym faworytem, ale o lekceważeniu przeciwnika nie ma mowy, mówi trener Dawid Kroczek.
2: Będziemy chcieli być w 100% skupieni na wykonaniu zadań i to spotkanie wygrać. Też cieszę się, że zawodnicy pokazują takie nastawienie na treningu, bardzo wysoki poziom skupienia i to też widać, że wszyscy czekamy na ten mecz i na pewno podejdziemy do niego w pełni zmotywowani i przygotowani.
1: Raków jest w europejskich bojach w ostatnich latach zaprawiony. GKS do takiej rywalizacji wraca po 23-letniej przerwie, mówi kapitan Arkadiusz Jędrych.
3: Niech ten mecz, że tak powiem, już się zaczyna, bo czuć te emocje, czuć ten zapach czegoś naprawdę fajnego i wielkiego i mam nadzieję, że po prostu podołamy w tym meczu.
1: Mecz Rakowa o 18.30, a GKS-u o 20.30. Tymczasem FIFA ogłosiła 11 marzeń mundialu na podstawie głosów kibiców. Niespodzianką jest wybór Vozini z Republiki Zielonego Przylądka na pozycję bramkarza. Do obrony kibice wstawili Pedro Porro i Marka Cucureje z Hiszpanii, Francuza Dayota Upamecano i Argentyńczyka Lisandro Martineza. W pomocy znaleźli się Hiszpan Rodri, Francuz Michael Olise i Anglik Jude Bellingham, a w ataku znakomite trio Leo Messi, Kylian Mbappé i Erling Haaland. Srebrna medalistka olimpijska Klaudia Zwolińska i Szymon Nowowilski awansowali do półfinałów rywalizacji w Kanadyjkach na Mistrzostwach Świata w salonie kajakowym w Oklahoma City. Dla Zwolińskiej to drugi awans. We wtorek z najlepszym czasem awansowała też do półfinału w K1.
4: Kwalifikacje trzeba jeździć stabilnie, z kontrolą. Taki był to przejazd. Trasa była taka do ścigania się. Nie było dużo technicznych elementów, które ja zazwyczaj lubię. Tylko była bardzo mocno do ścigania, więc starałam się zjechać taki solidny przejazd. Więc jestem zadowolona ogólnie z tego przejazdu. Jest dużo do ucinania czasowo, więc fajnie.
1: Zwolińska w kajakach i kanadykach broni tytułów.
5: Konin FM.
0: Konin FM.
5: Naturalnie, że lokalnie.

coraz bliżej zmian na państwowym odcinku A2, choć jednak będzie trzeba na nie poczekać nawet ponad rok i w międzyczasie zmierzyć się z utrudnieniami. Mowa o likwidacji bramek w kierunku Łodzi. Od dawna są już one niepotrzebne. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ciągu 12 miesięcy od wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy chce przywrócić jezdni pełne parametry ruchu, likwidując dawne punkty poboru opłat w Żarach koło Konina, w Kole oraz w Dąbiu. Gdy znikną, nie będzie trzeba w tych miejscach zwalniać. Jazda będzie już wtedy płynna. 5 miesięcy wykonawca będzie mieć na przygotowanie projektu, a potem w ciągu kolejnych 7 będzie musiał dokonać przebudowy jezdni. Wtedy kierowcy nie będą mieć już żadnych wątpliwości, że opłaty na autostradzie z Konina na wschód nie zostaną przywrócone. Konin FM.

0: Rural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
4: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
3: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
4: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.
10: Konin FM.

0: Kilkanaście obrazów Andrzeja Kalety zostanie zaprezentowanych w Koninie na wystawie nowych znaków Tajnia. Twórczość tego malarza jest wołaniem o likwidację destrukcyjnych programów ludzkich umysłów. Wieszczą one koniec etapu doświadczenia cierpienia i poddaństwa, są opowieścią o początku nowej rzeczywistości, zaczerpniętej z głębi woli realizacji wszystkiego, co służy życiu. Wernisaż 14 sierpnia o 18 w Wieży Ciśnień i wstęp jest wolny.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Wyceny procedur medycznych po nowemu. Powiem za chwilę, kto straci, a kto zyska. Strażacy opanowali zadymienie nad północną Warszawą po dużym pożarze. Niektóre modele sztucznej inteligencji wymknęły się spod kontroli. Posłuchajcie, co się wydarzyło.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pierzchała. Wszystko wskazuje na to, że będą nowe wyceny części świadczeń medycznych. Niektóre są wycenione za wysoko, a inne zbyt nisko, przez co szpitale wybierają rentowne specjalizacje, a lekarze więcej na nich zarabiają. To ma się jednak zmienić po tym, jak premier zapowiedział, że nie będzie już procentowego wynagrodzenia od procedur medycznych. Agnieszka Wynarska.
2: Najbardziej dochodowa dla szpitali jest m.in. kardiologia i kardiochirurgia. Straty przynoszą z kolei oddziały wewnętrzne, gdzie najczęściej długo przebywają pacjenci starsi z wielochorobowością. Tłumaczy dyrektor szpitala uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy Jacek Kryś.
3: Nie może być tak, że faktycznie jedna specjalność ma przeszacowane procedury bardzo mocno, a druga niedoszacowane.
2: Wycena świadczeń powiązana jest z wynagrodzeniem lekarzy, bo otrzymują oni procent od wykonanej procedury. To ma się jednak zmienić, jak zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Lekarze będą wynagradzani tylko za godzinę swojej pracy, a maksymalna stawka wyniesie 240 zł.
0: Strażacy dogaszają pożar salonu i warsztatu samochodowego na targu tuż przy trasie S8 w Warszawie. Nad ranem zaczęły palić się budynki przy ulicy Krasnobrodzkiej. Nikt nie został poszkodowany, ale dogaszanie potrwa jeszcze kilka godzin. Na miejscu jest Szymon Kępka.
4: Strażacy nadal pracują na gruzowisku warsztatu i pobliskich budynków. To jest spory teren, bo 80 na 40 metrów miał spalony budynek. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt jednostek straży pożarnej, nawet 40-45, o tym mówią strażacy. Ale teraz trwa już dogaszanie pożaru, chociaż źródła tego pożaru dotąd nie udało się ustalić. To mówił o tym Łukasz Wujek z Państwowej Straży Pożarnej.
5: Na tą chwilę nie znamy przyczyn pożarów. Te przyczyny będzie ustalała policja.
4: Pracownicy hali, którzy przyszli dziś do warsztatu, są zaniepokojeni o swoje miejsce pracy.
6: Może jeszcze nie dociera tak do końca, co się stało.
7: To dzień wolny.
8: Myślę, że nie jeden.
6: Nawet dwie.
8: Miejsce pracy i miliony w tym, co tam stało.
4: Na miejscu pracują także jednostki chemiczne, które badają skład powietrza, ale zadymienie udało się już opanować.
0: Po kilku tygodniach zwłoki prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego profesora Sławomira Patyry. To konstytucjonalista z Lublina. Za rządów PiSu aktywnie walczył o przywrócenie praworządności. Na ślubowanie czeka od 11 czerwca. O tym, że odbędzie się ono w najbliższy wtorek, dowiedział się wczoraj wieczorem.
9: Ta wiadomość zastała mnie w bardzo specyficznych okolicznościach, ponieważ akurat odwiedziłem moją wnuczkę, która ma rok i 4 miesiące i jako dziadek przyjeżdżam przynajmniej raz albo dwa razy w tygodniu do mojej wnuczki, no i odbywam tam wachtę dziadkową. I właśnie tam. Od pana ministra Boguckiego usłyszałem zaproszenie na ślubowanie, które ma odbyć się we wtorek. To była krótka, kurtuazyjna rozmowa i właściwie do tego się ta rozmowa sprowadziła.
0: Z grupy legalnie wybranych sędziów tylko dwoje na razie złożyło ślubowanie wobec prezydenta. Na zaproszenie czeka jeszcze czworo sędziów. Do tej pory takie rzeczy działy się tylko w filmach. Niektóre modele sztucznej inteligencji wymknęły się spod kontroli. Stało się to podczas testów w kontrolowanym środowisku. AI udało się wydostać, uzyskać dostęp do internetu i przeprowadzić atak hakerski.
1: A co w regionie?
10: 15 sierpnia wyjątkowy dzień pełen atrakcji, muzyki, rodzinnej zabawy i pięknych dożynkowych tradycji w Budzisławiu Kościelnym. Świętowanie rozpoczniemy już o 11:00. Odbędzie się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Ten zwycięski będzie reprezentował gminę Kleczew podczas dożynek powiatu konińskiego, które odbędą się 12 września właśnie w Kleczewie. Podczas sierpniowej imprezy w Budzisławiu zostanie przeprowadzony także konkurs na bukiet zielny. To okazja do pielęgnowania lokalnych tradycji. O 16:00 rozpocznie się piknik w Budzisławiu Kościelnym na stadionie przy zespole szkolno-przedszkolnym. Czeka tam mnóstwo atrakcji, koncerty zespołów Lepiej nie bycie, To nie oni oraz gwiazdy wieczoru grupy Skaner. Do tego turniej sołectw, a w ramach akcji Mistrzowie na Landach do Budzisławia zawita trofeum Mistrza Polski zdobyte przez Lecha Poznań w sezonie 2025-26. W godzinach 16:00-18:30 będzie można zobaczyć je z bliska, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuć dumę z bycia kibicem wielkopolskiej drużyny. To wszystko 15 sierpnia w Budzisławiu Kościelnym.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotnie może padać deszcz. Miejscami pojawią się burze, lokalnie z gradem. Najchłodniej w ciągu dnia na Podhalu 16 stopni. Poza tym od 17 stopni na północy do 22 stopni na krańcach południowo-wschodnich.

0: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
4: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
3: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
4: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
5: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
6: Reklama.
7: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych.

0: Dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Wiadomości Konin FM.
4: Nawet z pół tony śmieci, tyle w ciągu roku wytwarza przeciętny mieszkaniec Konina. Co może cieszyć? Z roku na rok zmniejsza się ilość tych, które wrzucamy do kontenerów na odpady zmieszane. Segregujemy więcej, ale wciąż za mało. Miasto znów nie będzie w stanie spełnić wymogu dotyczącego ich ilości, który narzuca krajom członkowskim Unia Europejska. I zmieniamy temat. Mamy zaproszenie od Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Licheniu.
5: Czy w twojej miejscowości jest zabytek, który szczególnie lubisz? Może to stary kościół, kamienica, pałac, zamek albo ulubiony pomnik. Pokaż go w swojej pracy i weź udział w konkursie plastycznym Moja miejscowość, mój ulubiony zabytek. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 14 lat. Wykonaj pracę dowolną techniką płaską, kredkami, farbami lub flamastrami i prześlij ją do nas do 15 września. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom i drobny upominek, a na autorów najlepszych prac czekają nagrody. Wszystkie nadesłane prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w naszym muzeum. Szczegółowe informacje znajdziecie na naszym Facebooku. Serdecznie zapraszamy do udziału i czekamy na wasze prace.
4: Mówiła historyk sztuki Anita Rossa z Muzeum w Licheniu. Trwa remont dawnego banku na rogu ulic Przyjaźni i 11 listopada. W tym charakterystycznym wieżowcu na 5 osiedlu w Koninie od tygodni wymieniane są okna. Przebiega także likwidacja dwukondygnacyjnej przybudówki, w której odbywała się obsługa klientów. W tej części działki oprócz parkingu będzie plac zabaw dla dzieci ze skwerem dla seniorów. Z kolei na ponad 10 piętrach dawnego biurowca prywatny inwestor chce stworzyć mieszkania, prawdopodobnie na wynajem. Zmieniamy temat. Nawet 3000 metrów mają do pokonania uczestnicy Grand Prix Wielkopolski w pływaniu długodystansowym. W tym roku 20. jubileuszowa edycja wydarzenia obejmie sportową rywalizację na 10 akwenach naszego regionu. Zawody odbyły się już w Wolsztynie, Chodzieży, Zbąszyniu i Trzciance. Pojutrze rywalizacja toczyć będzie się w Bożkowie. Będą to Mistrzostwa Wielkopolski, a w niedzielę w Międzychodzie. Natomiast 1 sierpnia w Koninie na Jeziorze Pątnowskim. Następnego dnia w Jastrowiu, potem 8 sierpnia w Poznaniu i 22 finał Grand Prix Wielkopolski w Skorzęcinie na wodach jeziora Niedzięgiel. Zawody są finansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wyniki rywalizacji podaje Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki pod adresem wozp.poznań.pl.
2: Konin FM.
6: Konin FM.
2: Naturalnie.

0: Po obywatelskim ujęciu na A1 kierowca wypuszczony, a teraz jednak zatrzymany. Synoptycy ostrzegają przed burzami w 14 województwach. Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Nic specjalnego jednak nie pokazał.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pierzchoła. Pijany kierowca ujęty w weekend przez innych kierowców na autostradzie A1 i wypuszczony przez śledczych do domu tuż po przesłuchaniu, został jednak zatrzymany. Dziś ma usłyszeć zarzuty m.in. z prowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. 37-latek miał w sobotę prawie 3 promile alkoholu, a także 2 sądowe zakazy prowadzenia samochodów. W związku z brakiem jego zatrzymania tuż po tym zdarzeniu interweniował minister sprawiedliwości. Nieznacznie spadło bezrobocie, jak podał Główny Urząd Statystyczny. Obecnie wynosi 5,8%. Miesiące wcześniej było o 0,1 punktu procentowego wyższe. Bez pracy pozostaje około 900 tysięcy Polaków. SMS-owy alert RCB otrzymały osoby przebywające na terenie województwa podkarpackiego. To ostrzeżenie przed burzami, silnym wiatrem i opadami deszczu. To właśnie na Podkarpaciu mogą być one najintensywniejsze, a jak już wcześniej podawaliśmy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 14 województw. Bez alertów jedynie na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny apeluje o dokładne sprawdzanie pojazdów i dokumentów przed wakacyjnym wyjazdem i wcale nie chodzi tylko o samochody. To na przykład hulajnogi elektryczne, których w Polsce można używać bez większych wymogów, a za granicą zasady są już inne. Na czym to polega? Na przykładzie Niemiec pokazuje Damian Ziomber, rzecznik funduszu.
2: Załóżmy, że sobie wziąłem na przyczepę, mam większy samochód, podjeżdżam sobie, niech będzie Świnoujście i przejeżdżam tym czymś ścieżką rowerową. I mam po drodze dwa przypadki. Pierwszy, polski patrol policji, a za moment po drugiej stronie, no bo ścieżka rowerowa tak naprawdę przejeżdżamy sobie, strefa Schengen i tak dalej, okazuje się, że mam kłopot. Bo zarówno polski policjant, jak i jego niemiecki kolega po drugiej stronie granicy zatrzymuje i mówi, ale zaraz, poproszę, gdzie jest rejestracja do tego, uprawnienia do prowadzenia tego i mało tego, ubezpieczenie OC. I wtedy możemy sobie napytać biedy.
0: Przed wyjazdem poza Polskę niezbędne są też papierowe dokumenty samochodu. Cyfrowa wersja w aplikacji mObywatel nie wystarczy. Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Nic specjalnego jednak nie pokazał. Zagrał niewiele, ponad godzinę. Gola nie strzelił. Jego zespół przegrał w Miami z Interem 2-3. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: 63 minuty na boisku, jeden strzał zablokowany przez obrońcę i zmiana. Tak wyglądał debiut Roberta Lewandowskiego. Imponujący nie był, ale nie miał prawa po tak krótkim czasie, mówił kapitan reprezentacji w rozmowie z polskimi dziennikarzami.
4: Wszystko po kolei, no też piłce, że nic z dnia na dzień, czy tam z tygodnia na tydzień nic nie tworzy, gdzieś trochę tego czasu na pewno będzie potrzeba, żeby się wkomponować. I dla mnie zawsze taki pierwszy mecz fizycznie przede wszystkim było takie przepalenie tego, co się w ostatnim czasie trenowało.
3: Lewandowski w pomeczowej rozmowie udostępnionej przez portal WP Sportowe Fakty nie ukrywał, że wyzwaniem była dla niego pogoda na Florydzie.
4: W takich warunkach się rzadko kiedy gra, więc akurat pod tym względem to taki okres adaptacji do warunków też dzisiaj był i przebiegł.
3: Chicago przegrało w Miami 2-3, ale już w niedzielę będzie się mogło odkuć, bo zagra na wyjeździe z New York City FC.
0: Będziemy oglądać i relacjonować.
1: A co w regionie?
5: Wkrótce 27. edycja odpustowych spotkań przy Muzeum Regionalnym w Słupce. W programie m.in. kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła, pokazy ginących zawodów, warsztaty, ciastka wawrzynkowe oraz odpustowy poczęstunek. Do wspólnej zabawy zaprosi kapela towarzyska z Witkowa i Poznania. To co 10 sierpnia w godzinach 16-19.30 będzie działo się w Słupeckim Muzeum przy ulicy Warszawskiej, zostanie poprzedzone mszą odpustową w Farze, czyli kościele pod wezwaniem świętego Wawrzyńca, patrona miasta. A o 20 w murach tej zabytkowej budowli odbędzie się 23. koncert organowy. Wystąpi profesor Radosław Marzec z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Przypomnijmy, że Wawrzynki Słupeckie to także impreza rozrywkowa. 15 sierpnia odbędzie się Festiwal Sztuki Ludowej, koncert zespołu Modelki i dyskoteka nocna z 4 DJ-ami. A 16 na Targowisku Miejskim w Słupcy Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych oraz koncert Filipa Lato.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W większości kraju możliwe dzisiaj przelotne opady deszczu i burze. Poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na termometrach w ciągu dnia od 16 stopni na Podhalu i 17 na północy do 22 stopni na krańcach południowo-wschodnich.

0: 104.1. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
3: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
2: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
3: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza. Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
4: Co znaczy walizki przed drzwiami? Krycha? No nie żartuj. Miłość, lato, przyjaźń. Krystyna, halo.

0: Toponin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Przetasowania w kierownictwie konińskich placówek oświatowych. Od września pełniącą obowiązki dyrektora szkoły podstawowej nr 15 będzie Agnieszka Gawlik. Z kolei przedszkolem nr 15 też jako pełniąca obowiązki dowodzić ma Monika Owczarzak, a dyrektorką przedszkola nr 31 zostanie Anna Arkuszewska. I zmieniamy temat. Do konińskiej biblioteki trafiła miszna, zabytkowa księga napisana w języku hebrajskim, zawierająca rabiniczne objaśnienia żydowskiego prawa. Pochodzi ona z XIX wieku. Należała do mieszkańca Słupcy, który wraz z rodziną na początku 1940 roku został deportowany do Konina i choć wszyscy zginęli w obozie zagłady, książka po nich została. 30 lat temu w jednym z budynków gospodarczych przy ulicy Niecałej w Koninie trafiła na nią Elżbieta Barszcz, dyrektorka Muzeum na Gosławicach. Niedawno przekazała zabytkową księgę bibliotece publicznej. Wkrótce czeka ją konserwacja, a potem będzie można zobaczyć w czytelni przydworcowej. Jeżeli ktoś szuka pomysłu na ciekawe spędzenie czasu w Wielkopolsce, to z szeregiem propozycji na kolejne tygodnie wakacji przychodzi Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 1 sierpnia odbędą się warsztaty poświęcone jednej z najbardziej charakterystycznych ozdób polskiej sztuki ludowej. Będziemy tworzyć tak zwane pająki. Następnego dnia zapraszamy do rezerwatu archeologicznego Gród w Grzybowie na rodzinne spotkanie z historią. W programie pokazy z życia codziennego we wczesnym średniowieczu, zajęcia edukacyjne oraz oprowadzanie po grodzie. 15 sierpnia ogrody Matki Boskiej Zielnej w skansenie etnograficznym w Dziekanowicach. Wyjątkowe wydarzenie prezentujące dawne tradycje związane z ziołami i wiejskimi ogrodami. A nazajutrz wydarzenie folklorystyczno-edukacyjne w ramach Festiwalu Sztuki Ludowej. W programie prezentacje tradycyjnej muzyki i tańca ludowego z różnych regionów świata. W sierpniu czeka nas także grzybowski turniej wojów, garncarskie warsztaty etnograficzne oraz żniwa chmielowe. I to wszystko godzinę drogi od Konina.
1: Konin FM.
0: Konin FM.

0: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
1: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4, Kaufland.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Wyborze lokalnie. Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
0: Lidl, to się opłaca. Reklama.
6: Zatrzymanie po kilkunastu latach od zbrodni z użyciem nowoczesnych technik. Co dalej z PiS-em? W południe rozmowa Kaczyński-Morawiecki, a potem kilka rad dla kierowców wybierających się na zagraniczny urlop.
7: Wiadomości Konin FM.
6: Miriam Lipińska. Największa kryminalna zagadka Gdyni ostatnich lat rozwikłana. Po 15 latach udało się złapać podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izy, zamordowanej w sierpniu 2011 roku. To 37-letni Michał S. z Gdyni, mąż i ojciec dwójki dzieci. Mężczyzna przyznał się do winy i trafił do aresztu. Udało się go zidentyfikować dzięki temu, że jeden z jego krewnych oddał próbkę swojego DNA do ogólnodostępnej bazy danych. Próbka okazała się podobna do tej pobranej z ciała ofiary. Biegli i policjanci, wyszukując kolejnych krewnych, dotarli do sprawcy. Mówi Mariusz Marciniak z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
8: To pierwsza sprawa z zakresu genealogii genetycznej zastosowana w polskim wymiarze sprawiedliwości, natomiast w Stanach Zjednoczonych i w Europie to profilowanie sprawców w oparciu o genealogię genetyczną jest już normą. U nas my tę normę tworzymy, jesteśmy prekursorami.
6: Iza została zamordowana, gdy wracała z przystanku autobusowego do domu mało uczęszczaną ścieżką. Zbrodnia miała motyw seksualny. W siedzibie PiS-u powinno właśnie ruszać spotkanie ostatniej szansy. Rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim ma zażegnać wewnątrzpartyjny kryzys, a dziś o północy mija termin ultimatum, jakie prezes postawił Morawieckiemu i członkom jego stowarzyszenia. Albo partia, albo stowarzyszenie. Nie zgadzamy się z taką alternatywą, mówią Robert Gontarz i Piotr Miller z PiS-u.
9: Chcemy pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. Chcemy tworzyć dwa płuca, które będą prężnie oddychały, żeby nasza partia już wkrótce mogła wygrać z Donaldem Tuskiem. Tylko niestety ktoś stwierdził, że zamiast dwóch płuc potrzebna jest jedna pięść.
10: Możemy też trochę się różnić wewnątrz obozu politycznego. Jedność nie musi oznaczać jednolitości.
6: Ze stowarzyszenia nie mają zamiaru wypisywać się też m.in. Michał Dworczyk i Łukasz Kmita. Tyle o próbach gaszenia pożaru w PiS-ie. Udało się już natomiast ugasić pożar warsztatu i połączonego z nim salonu samochodowego na warszawskim Targówku. Strażacy przekazali, że spalił się właściwie cały obiekt i kilkanaście samochodów, ale nie ma osób poszkodowanych. Do pożaru doszło dziś, wcześnie rano. Jego przyczyny nie są na razie znane. Plastikowe prawo jazdy, wydrukowana polisa OC i dowód rejestracyjny to niezbędnik kierowcy przed wakacyjnym wyjazdem poza Polskę, przypomina Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
11: Nie ruszamy w drogę pojazdem, co do którego nie ma ważnego OC, ubezpieczenia OC komunikacyjnego, bo to oznacza kłopoty.
6: A jeśli ruszamy poza Europę, warto też pamiętać o międzynarodowym prawie jazdy. Taki dokument, oprócz polskiego prawa jazdy, przyda się w Turcji, Serbii, Czarnogórze czy Kosowie. Urodzona niedawno w warszawskim zoo, samiczka jednego z najmniejszych jeleni świata, Pudu Południowego, ma już imię. Zdecydowali internauci, którzy wybrali wdzięczne imię Sasanka. W głosowaniu, jak podał ogród, wzięła udział rekordowa liczba prawie 50 tysięcy osób, a post poniósł się aż do 4 milionów fanów na całym świecie.
7: A co w regionie?
12: Nietypowy casting w Domu Kultury w Podkonijskiej Golinie. Tym razem placówka poszukuje nie młodych talentów, ale tych, którzy będą rozwijać utalentowanych mieszkańców miasta i gminy w różnym wieku. Każdy, komu marzy się współpraca z Domem Kultury w Golinie, może do jutra zgłosić swoją propozycję. Trzeba przesłać kilka słów o sobie, o tym, czym się zajmujemy, jakie mamy doświadczenie, jakie są nasze pasje i zainteresowania oraz jaką formę współpracy chcielibyśmy podjąć i co chcielibyśmy realizować wspólnie z tą placówką. Może ktoś chciałby prowadzić zajęcia fotograficzne dla seniorów, a ktoś inny organizować warsztaty gry na misach tybetańskich. Pomysłów może być wiele. Dom Kultury w Golinie szuka pozytywnych i kreatywnych osób do współpracy.
7: Konin FM. Pogoda.
6: W całym kraju przydadzą się dziś parasole, do tego na północy i w całej wschodniej połowie Polski są ostrzeżenia przed burzami. A na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, Podlasiu i w Wielkopolsce, przez 19 na Śląsku, 20 na Mazowszu, do 21 na Podkarpaciu.

0: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
1: Influencer od cen, masz więcej zbycia za mniej.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U puszystej pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
5: W niedziele handlowe również.
6: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
7: Biegnij, Stefan, biegnij!
8: A gdzie mam biec?
7: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
8: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
7: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
8: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
7: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin.

0: Dziś w Lidlu wszystkie produkty Finish 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Wiadomości Konin FM.
4: Szykuje się kolejna drobna zmiana w rozkładzie MZK. Od początku sierpnia autobusy linii 54 będą dodatkowo obsługiwały przystanek przy Galerii nad Jeziorem. Wjazdy na ten teren będą realizowane w godzinach funkcjonowania centrum handlowego, co ułatwi mieszkańcom dojazd na zakupy oraz do znajdujących się tam punktów usługowych. Dodatkowo linia 54 będzie obsługiwała galerie również w niedziele handlowe, ale to ułatwienie nie tylko dla robiących zakupy. Mnóstwo osób przyjeżdża w ten rejon Konina, by spędzić czas, spacerując wokół jeziorka Zatorze. Do tego znajduje się tam siłownia zewnętrzna, skatepark, korty tenisowe, a zimą lodowisko. Praktycznie nie ma miesiąca, by Miejski Zakład Komunikacji nie wprowadzał korekty któregoś z rozkładów jazdy. Za każdym razem jest to odpowiedź na prośby pasażerów. Cykl Dobre Filmy na Bulwarze Nadwarciańskim znów w sierpniu i ponownie zagości także na północy Konina. Letnie kino pod chmurką w te wakacje oznaczać będzie 3 spotkania. 2 nad rzeką oraz 1 w zielonym zakątku w Łężynie. W repertuarze znalazły się historie pełne emocji, od dramatu obyczajowego przez komediodramat, aż po thriller psychologiczny. 1 sierpnia o 21.30 na Bulwarze na Starówce zobaczymy film Być Kochaną. 8 sierpnia o tej samej porze, ale na osiedlu Łężyn, pokazane zostanie Cudowne Życie, a 14 sierpnia nad Wartą film zatytułowany Rocznica. Podczas seansów dostępne będą przekąski od lokalnej gastronomii, a przed projekcjami będzie można wziąć udział w konkursach z nagrodami.

0: In FM. Reklama.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada! Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Reklama. Konin FM.

0: aktualnie. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100%

0: wodoodporną.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Uwaga na burzę zagrzmi w 13 województwach. Koniec procesu lekarzy w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Oferowali w sieci przeprowadzanie ataków hakerskich. Najmłodszy ma 12 lat.
4: Wiadomości Konin FM.
3: Miriam Lipińska. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Zagrzmi na północy i w całej wschodniej połowie Polski. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Pomorza, Warmii i Mazur, Podlasia, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego, a także części województw łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. W czasie burz może spaść do 30 mm deszczu. W leczeniu ojca Zbigniewa Ziobry były błędy, które doprowadziły do nieumyślnego narażenia go na niebezpieczeństwo utraty życia, tak stwierdził krakowski sąd i prawomocnie zakończył trwający 20 lat proces w tej sprawie. Oskarżeni byli w nim czterej lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego. Kluczowa okazała się opinia biegłych z Lozanny, zamówiona przez rodzinę zmarłego. Sąd uchylił dzisiaj wyrok uniewinniający wobec jednego z lekarzy, ale jednocześnie umorzył postępowanie z powodu przedawnienia. Uznał, że główny oskarżony, profesor Dariusz D., źle wybrał metodę leczenia tzw. dusznicy. Zamiast wykonać tzw. bypass tętnic, poszerzył je, wszczepiając do nich stenty. To doprowadziło do zakrzepicy i śmierci. O tych błędach uczą się już studenci medycyny, komentował po wyroku pełnomocnik rodziny Ziobrów, mecenas Krzysztof Nosek.
5: Rodzina zmarłego pacjenta ma tą satysfakcję, iż wielu chorych uniknęło losu Jerzego Ziobry. To też jest to moralne zwycięstwo.
3: W sądzie na ogłoszeniu wyroku nie było wdowy po zmarłym, ani jego synów Zbigniewa i Witolda. Nastolatkowie oferowali w internecie przeprowadzanie ataków hakerskich. 9-osobową grupę namierzyli w internecie funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Nastolatkowie mają od 12 do 16 lat. Swoje usługi promowali m.in. na portalach społecznościowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. 13 komputerów, 9 telefonów komórkowych i nośniki danych, które będą teraz analizować. A nastoletnimi hakerami zajmie się sąd rodzinny. 38-letni Ukrainiec, który w poniedziałek wrzucił plecak na torowisko na stacji metra Centrum w Warszawie, został deportowany na Ukrainę, poinformowała Straż Graniczna. Mężczyzna ma też 10-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen. Z powodu incydentu w poniedziałek w godzinach popołudniowego szczytu metro kursowało w pętlach. I jeszcze sport. Kibice wybrali swoją drużynę marzeń. FIFA opublikowała najlepszą jedenastkę zakończonych w niedzielę Mistrzostw Świata. Są na niej największe gwiazdy turnieju, ale jest też jedna bardzo duża niespodzianka. Michał Waszkiewicz.
6: Tym niespodziewanym nazwiskiem jest Wozinia, czyli bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. 40-latek, który od kilku miesięcy pozostaje bez klubu, bronił fantastycznie, ale przecież hiszpański golkiper Unai Simon wpuścił w całym turnieju tylko jednego gola i pobił rekord w liczbie minut bez puszczonej bramki. Nie było to jednak tak romantyczne jak występ szerzej nieznanego Wozini, który zebrał aż 40% głosów spośród wszystkich bramkarzy. Co do pozostałych wyborów kibiców, to trudno się sprzeczać. Zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano Pedro Porro i Marka Cucurella oraz Rodriego. Z zespołu finalistów Argentyny kibice wskazali dwóch piłkarzy, Lisandro Martineza i Leo Messiego. Drużynę marzeń uzupełniło trzech Francuzów: Dayot Upamecano, Michael Olise i król strzelców w turnieju Kylian Mbappé,
3: a także Anglik Jude Bellingham i Norwek Erling Haaland.
4: A co w regionie?
7: W sobotę autostrada Wielkopolska rozpocznie remont nawierzchni na węźle Poznań-Komorniki. Prace obejmą wymianę warstwy ścieralnej na wszystkich łącznicach oraz na odcinkach ulic Głogowskiej i Poznańskiej. Roboty rozpoczną się bezpośrednio po zakończeniu prac drogowych i pełnym otwarciu ruchu na węźle Poznań-Krzesiny. Remont będzie prowadzony etapami, tak aby przez cały okres jego trwania kierowcy mogli dojechać do wszystkich zamierzonych przez siebie kierunków. Tam, gdzie będzie to możliwe, ruch będzie kierowany pozostałymi łącznicami węzła. W pozostałych przypadkach zostaną wyznaczone objazdy. Realizowane prace są częścią wieloletniego programu planowego utrzymania infrastruktury na A2. W okolicach Poznania jest ona najbardziej oblegana, czego nie można powiedzieć o odcinku z Konina do Poznania, który z racji wysokich opłat coraz bardziej pustoszeje.
4: Konin FM. Pogoda.
3: Na niebie dziś przewaga chmur, do tego przelotny deszcz i w większości regionów burze. A na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, Podlasiu i w Wielkopolsce, przez 19 na Śląsku, 20 na Mazowszu, do 21 na Podkarpaciu.
4: Konin FM.

0: jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
2: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
1: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
2: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Także lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: W kolejnej gminie w Wielkopolsce Wschodniej będzie jaśniej i bezpieczniej. W najbliższych miesiącach nowe odcinki oświetlenia drogowego powstaną w miejscowościach Brody, Grąbków, Miłaczewskie Młyny, Rachowa, Targówka, Żdżenice oraz na ulicach Leśnej i Wiatracznej w Malanowie. Zakres prac obejmuje budowę nowych linii kablowych, montaż latarni oraz rozbudowę istniejącej już infrastruktury. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców korzystających z lokalnych dróg po zmroku. Bardzo dużo różnych wydarzeń czeka nas w poszczególnych częściach Wielkopolski Wschodniej w przyszłym miesiącu, w tym między innymi największa żeglarska impreza koncertowa w województwie. Oczywiście przy największym w regionie naturalnym jeziorze, a chodzi o powickie Szantogranie. Posłuchamy wtedy takich zespołów jak Trzecia Miłość, Banana Boat, Ryczące Dwudziestki, Gumowe Szekle i Trzy Majtki. Wstęp jest wolny. Festiwal Szantogranie odbędzie się 15 sierpnia od godziny 18 w amfiteatrze na terenie ośrodka wypoczynkowego Łazienki w Powicu.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Największa kryminalna zagadka Gdyni ostatnich lat rozwiązana. Katastrofa śmigłowca w Czechach, nie żyje co najmniej jedna osoba. Składy peletu świecą pustkami, a ceny rosną.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Po 15 latach od zbrodni policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izy z Gdyni. Udało się go wytypować m.in. dzięki pionierskiemu zastosowaniu w śledztwie metody genealogii genetycznej. W bazach DNA służących do typowania krewnych znalazł się ktoś z rodziny sprawcy. Od niego, po nitce do kłębka, śledczy doszli do podejrzanego. Jak się okazało, sprawca był niemal sąsiadem swojej ofiary, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
2: Mieszkał na tej samej dzielnicy, w której mieszkała Izabela. Nie wiem, czy się znali. Wiem, że łączyło ich plus minus 500 metrów. To wszystko była ta jedna okolica.
0: Mężczyzna nigdy nie był notowany przez policję. W czasie zabójstwa był studentem. Teraz to ustatkowany mąż i ojciec dwojga dzieci. Przyznał się do winy, grozi mu nawet dożywocie. Rozmowy ostatniej szansy Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego w siedzibie PiS. Stawką jest jedność partii, bo dziś o północy mija ultimatum, jakie prezes postawił Morawieckiemu i członkom jego stowarzyszenia. Muszą wybrać, stowarzyszenie czy partia. Część posłów wybierać jednak nie chce. Piotr Miller przekonuje, że różnorodność nie rozbije jedności PiSu.
3: Możemy też trochę się różnić wewnątrz obozu politycznego, ponieważ uważam, że jednak mimo wszystko łączy nas jakiś podstawowy wzór wartości. Jedność nie musi oznaczać jednolitości.
0: Wewnętrznym sporom w PiSie przyglądają się polityczni konkurenci. Szef MSZ Radosław Sikorski stwierdził uszczypliwie, że co prawda nigdy w PiSie nie był, ale kocha PiS tak bardzo, że chciałby, aby były co najmniej dwa. Katastrofa śmigłowca na południu Czech. Maszyna z 5 żołnierzami na pokładzie rozbiła się na terenie bazy lotniczej. Ratownicy podali, że zginęła co najmniej jedna osoba. Wracamy do kraju. Brakuje peletu, a jego ceny cały czas rosną. Powodów jest kilka. Długa, mroźna zima, która wyczyściła zapasy. A do tego coraz więcej osób już teraz chce zabezpieczyć się przed kolejnym sezonem grzewczym. Przybywa też domów z kotłami na pelet, a produkcja nie nadąża za potrzebami rynku. Na pelet trzeba czekać nawet kilka tygodni, a w niektórych składach listy oczekujących sięgają już początku zimy. Cena wzrosła o 30%, mówi sprzedawca Łukasz Chorbacz.
4: W tej chwili jesteśmy już powyżej 2000. Często widzi się już ceny nawet w granicach 2500 za tonę.
0: Na razie nie wiadomo, kiedy ceny spadną. Firmy ratują się importem z zagranicy. Chłodne lato to nie anomalia, mówią eksperci. Najcieplej jest dziś w Rzeszowie, gdzie temperatury wskazują 20 stopni Celsjusza. Do tego w większości kraju pada deszcz. Mamy teraz pogodę, jaka była w okresie wakacyjnym w latach 90. Mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: Nie jest wcale zimno, bo chociaż ostatnie lata przyzwyczaiły nas do skrajnych upałów, jest po prostu normalnie. To jest klimat polski, którym takie powietrze dość chłodne, północne, ono po prostu od czasu do czasu do nas wpływa.
0: Wysokie temperatury mają wrócić już w ten weekend.
1: A co w regionie?
6: Za 1 200 000 000 zł łatwiej i bezpieczniej dojedziemy do Kalisza. W 2029 roku ma już być gotowy przebudowany odcinek drogi krajowej nr 25 między Koninem a Rychwałem. To 12 km długości. W tym samym roku oddany do użytku zostanie 18-kilometrowy fragment ze Zwierska do Kokalina, a w 2030 prace zakończą się między Rychwałem a Zbierskiem. To kolejne 13 km trasy. 25 zyska tam po 2 pasy ruchu w każdym kierunku i obwodnice najbardziej zabudowanych miejscowości. Ułatwi to Koninianom dojazd nie tylko do sąsiadującego powiatu kaliskiego, ale także dalej w kierunku Wrocławia, Katowic czy Opola. Problemem wciąż zostanie północny kierunek tej krajówki w stronę Ślesina. Nie jest planowane żadne poszerzenie jezdni ani stworzenie bezpiecznej obwodnicy Konina.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na niebie sporo chmur, z których przelotnie pada deszcz, do tego w większości regionów burze, a na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, Podlasiu i w Wielkopolsce, przez 19 na Śląsku, 20 na Mazowszu, do 21 na Podkarpaciu.

0: 104.1. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
4: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
5: Biegnij, Stefan, biegnij!
6: A gdzie mam biec?
5: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
6: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
5: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
6: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
5: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
7: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Wiadomości Konin FM.
5: Kolejny infrastrukturalny temat w wiadomościach Konin FM. Coraz bliżej zmiany na państwowym odcinku A2, choć jednak będzie trzeba na nie poczekać nawet ponad rok i w międzyczasie zmierzyć się z utrudnieniami. Mowa o likwidacji bramek w kierunku Łodzi. Od dawna są już one niepotrzebne. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ciągu 12 miesięcy od wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy chce przywrócić jezdni pełne parametry ruchu, likwidując dawne punkty poboru opłat w Żarach koło Konina, w Kole oraz w Dąbiu. Gdy znikną, nie będzie już trzeba w tych miejscach zwalniać. Jazda będzie wtedy płynna. 5 miesięcy wykonawca zadania będzie mieć na przygotowanie projektu, a potem w ciągu kolejnych 7 będzie musiał dokonać przebudowy jezdni. Wtedy kierowcy nie będą mieć już żadnych wątpliwości, że opłaty na autostradzie z Konina na wschód nie zostaną przywrócone. Już niebawem tradycyjne regaty między mostami, czyli memoriał imienia Stanisława Dobrzyńskiego. 1 sierpnia żeglarze rywalizować będą na wodach jeziora Pątnowskiego. Zapisy ruszą o 9 rano, start przed południem, a kibicować im z brzegu będzie można aż do godziny 16. Ich zmagania w 8 klasach zostaną zaliczone do Grand Prix Jezior Konińskich. Organizatorem wydarzenia jest Klub Żeglarski Energetyk wraz z Okręgowym Związkiem.
0: Konin FM.
6: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie. Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Bill Patrol.
1: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
2: Reklama.
3: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Kokonin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama. Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
2: A czemu się ubierasz?
1: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
2: A dzieci?
1: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
2: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
1: I duży parking.
2: To idealne miejsce.
1: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
3: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
5: Najwyższa Izba Kontroli w raporcie o sytuacji seniorów. Branża cukrowa przeciwna pomysłowi podwyżki podatku cukrowego, a na koniec o prawdopodobnie najstarszych butelkach pewnego ciemnego piwa znalezionych na dnie morza.
0: Wiadomości Konin FM.
5: Miriam Lipińska. Gminy nie są przygotowane na szybko rosnące potrzeby seniorów, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Z jej raportu wynika, że choć wydatki na opiekę nad osobami starszymi rosną, wsparcie jest najczęściej udzielane dopiero wtedy, gdy senior sam o nie poprosi. Na dodatek większość gmin miejsko-wiejskich nie monitoruje sytuacji seniorów, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
6: W ponad 12% gmin wiejskich i miejsko-wiejskich seniorzy nie mieli dostępu nawet do podstawowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

0: zawodowcy z Unii Miasteczek Polskich chcą więc zbudowania systemu informacji senioralnej na wzór systemu oświatowego, by mieć dane o seniorach wymagających wsparcia, mówi prezes zarządu Unii Grzegorz Cichy.
1: Ten system informacji ma dać nam na przykład wiedzę o tym, że mamy osoby ze szczególnymi potrzebami, bo takich danych my nie dostaniemy.
0: NIK apeluje też do gmin o lepsze monitorowanie sytuacji osób starszych i przygotowanie usług opiekuńczych na przyszłe potrzeby. Do Sejmu trafił wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury posła PiS Michała Wosia. To konsekwencja niestawiania się polityka na wezwania śledczych. Prokuratura chce postawić mu zarzuty w sprawie dotyczącej przekroczenia przez niego uprawnień, gdy jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Branża cukrownicza mówi nie podniesieniu podatku cukrowego. Chce tego Ministerstwo Finansów. To byłby kolejny cios dla branży zmagającej się już z wysokimi kosztami produkcji i importem cukru z zagranicy, mówi Rafał Strachota z Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.
2: Nie widzimy tu osiągnięcia celu tego prozdrowotnego. Ten podatek ma na celu łatanie dziury budżetowej. Najbardziej odczują to konsumenci, kupując te produkty finalne. Chodzi oczywiście o napoje.
0: Po proponowanych przez ministerstwo zmianach maksymalna stawka opłaty cukrowej wyniosłaby 1,80 zł za litr. A biorąc pod uwagę siłę nabywczą, wysokość podatku cukrowego w Polsce jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej. Prawie 900 milionów euro kary dla cyfrowego giganta firmy Google. Komisja Europejska nałożyła karę, bo uznała, że koncern złamał unijne przepisy aktu o rynkach cyfrowych. Google nadużywało dominującej pozycji na rynku, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Tomareni.
3: Około 90% wyszukiwań internetowych w Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Pokazuje to, jak ważną rolę Google odgrywa jako pośrednik między użytkownikami a przedsiębiorstwami. Jednocześnie firma promuje własne usługi, wyświetlając je w bardzo widoczny sposób.
0: Akt o rynkach cyfrowych mówi, że duże koncerny technologiczne jak Google, Apple czy Meta muszą unikać faworyzowania własnych usług. Butelki piwa Guinness sprzed 160 lat, wydobyte z wraku żaglowca, który zatonął w 1864 roku w kanale La Manche. To najprawdopodobniej najstarszy zachowany Guinness. Naukowcy sprawdzą, czy można z niego odtworzyć piwo sprzed 160 lat. Szansa jest. Butelki leżą w skrzyni dnem do góry. Zdaniem nurków takie ułożenie oraz panujące na dnie ciśnienie mogły uchronić korki przed rozeschnięciem i przedostaniem się do środka morskiej wody.
4: A co w regionie?
5: Nawet pół tony śmieci, tyle w ciągu roku wytwarza przeciętny mieszkaniec Konina. Co może cieszyć? Z roku na rok zmniejsza się ilość tych, które wrzucamy do kontenerów na odpady zmieszane. Segregujemy więcej, ale wciąż za mało. Miasto znów nie będzie w stanie spełnić wymogu dotyczącego ich ilości, który narzuca krajom członkowskim Unia Europejska. I zmieniamy temat. Mamy zaproszenie od Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Licheniu.
6: Czy w twojej miejscowości jest zabytek, który szczególnie lubisz? Może to stary kościół, kamienica, pałac, zamek albo ulubiony pomnik. Pokaż go w swojej pracy i weź udział w konkursie plastycznym Moja miejscowość, mój ulubiony zabytek. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 14 lat. Wykonaj pracę dowolną techniką płaską, kredkami, farbami lub flamastrami i prześlij ją do nas do 15 września. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom i drobny upominek, a na autorów najlepszych prac czekają nagrody. Wszystkie nadesłane prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w naszym muzeum. Szczegółowe informacje znajdziecie na naszym Facebooku. Serdecznie zapraszamy do udziału i czekamy na Wasze prace.
5: Mówiła historyk sztuki Anita Rossa z Muzeum w Licheniu.
4: Konin FM. Pogoda.
7: Niewykluczone dziś pojawienie się burz oraz opadów deszczu. Na termometrach niestety chłodno, temperatura nie przekracza plus 20 stopni. Od jutra jednak ma zacząć napływ się cieplejszych mas powietrza. W piątek maksymalnie 22, w sobotę 26, w niedzielę 29 stopni. Niestety początek następnego, ostatniego tygodnia lipca też znowu będzie chłodniejszy. Temperatura znowu spadnie i w ciągu dnia tylko delikatnie będzie przekraczać plus 20 stopni. Podsumowując już powoli pierwszy miesiąc wakacji, czyli lipiec, możemy odnieść takie wrażenie, że nie był on zbyt ciepły. Zdecydowana chyba przewaga takich chłodniejszych dni w tym miesiącu, który to miesiąc miał być gorący, wakacyjny, słoneczny. Zobaczymy, jak będzie w sierpniu, bo w ostatnich latach czytałem takie podsumowanie, że w naszym kraju to sierpień jest miesiącem, który jest zdecydowanie bardziej ciepły i słoneczny. Jak będzie w tym roku, zobaczymy. Wojtek Maciejewski, dzień dobry, mówię wakacyjnie. Rozpoczynam moje spotkanie z Wami. Program Popołudnie w dobrym rytmie.
4: Konin FM. Konin FM. You give me the thrill, I lose my

0: Konin FM. Konin FM.
1: Chciałoby się powiedzieć, we wakacje kierowcy spokojny czas macie, no ale po 15 tak spokojnie nie zawsze jest. Choćby spoglądając na drogową mapę Konina, widać, że teraz korki mamy w pewnych miejscach. Ciąg dróg Aleje 1 Maja, Spółdzielców Wyszyńskiego, Jana Pawła II. Tutaj duży ruch pojazdów, dużo aut też na Poznańskiej między rondami, na trasie warszawskiej, gdzie oczywiście remonty i zwężenia, no ale duży ruch to też oczywiście i korek w stronę Nowego Konina na Nowej Przeprawie. Konińska Starówka, Wałtara i Wykolska Świętojańska to skrzyżowanie tradycyjnie z problemami dla tych, którzy chcą zwłaszcza z ulicy Wałtarejwy wyjechać. Duży ruch to też ulica 3 Maja, Szpitalna, Kaliska i Świętojańska. Kierowcy po 16 z kolejną porcją drogowych informacji dla Was pojawię się na antenie Konin FM.
2: Konin FM reklama.
3: 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć. 8

0: prosto i ekologicznie.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Bloki 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl. To się opłaca.

0: 104.1.
1: Gmina Stare Miasto kontynuuje działania związane z rozbudową oświetlenia ulicznego. Teraz o tym na naszej antenie, bowiem ogłoszony został przetarg na realizację 14 zadań obejmujących budowę nowych punktów świetlnych na terenie gminy. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca bieżącego roku. Nowe oświetlenie według zapowiedzi ma powstać w miejscowościach Bicz, Głowiew, Lisiec Wielki, Posoka, Rumin, Stare Miasto, Tomaszew, Trójka, Zgoda oraz Żychlin. Łącznie zamontowanych ma zostać ponad 60 nowych punktów świetlnych. Systematyczna rozbudowa sieci oświetleniowej to jest kolejny element działań samorządu na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców tej gminy.

0: Aktualnie wiadomości Konin FM.
1: Szykuje się kolejna drobna zmiana w rozkładzie MZK. Od początku sierpnia autobusy linii 54 będą dodatkowo obsługiwały przystanek przy galerii nad jeziorem. Wjazdy na ten teren będą realizowane w godzinach funkcjonowania centrum handlowego, co ułatwi mieszkańcom dojazd na zakupy oraz do znajdujących się tam punktów usługowych. Dodatkowo linia 54 będzie obsługiwała galerie również w niedziele handlowe, ale to ułatwienie nie tylko dla robiących zakupy. Mnóstwo osób przyjeżdża w ten rejon Konina, by spędzić czas, spacerując wokół jeziorka Zatorze. Do tego znajduje się tam siłownia zewnętrzna, skatepark, korty tenisowe, a zimą lodowisko. Praktycznie nie ma miesiąca, by Miejski Zakład Komunikacji nie wprowadzał korekty któregoś z rozkładów jazdy. Za każdym razem jest to odpowiedź na prośby pasażerów. Kilkanaście obrazów Andrzeja Kalety zostanie zaprezentowanych w Koninie na wystawie Nowych Znaków Tajnia. Twórczość tego malarza jest wołaniem o likwidację destrukcyjnych programów ludzkich umysłów. Wieszczą one koniec etapu doświadczania cierpienia i poddaństwa. Są opowieścią o początku nowej rzeczywistości, zaczerpniętej z głębi woli realizacji wszystkiego, co służy życiu. Wernisaż 14 sierpnia o 18 w Wieży Ciśnień. Wstęp wolny. Bezpieczny transport chorych psów i kotów. Samochód na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie. To jeden z małych projektów konińskiego budżetu obywatelskiego. Przewiduje się zakup nowego auta, bo obecnie wykorzystywany samochód na te cele jest już zużyty. Generuje duże koszty związane z naprawami. Nowy klimatyzowany poprawi komfort i zmniejszy stres związany z transportem zwierząt bezdomnych oraz przyspieszy czas akcji w przypadku zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych na terenie Konina. Ogólne parametry pojazdu: samochód minimum dwuosobowy z przestrzenią do przewożenia zwierząt, wyposażony w klimatyzację, opony wielosezonowe oraz instalacje LPG, aby zminimalizować koszty użytkowania. Samochód zarejestrowany będzie na miasto Konin, a wykorzystywany do zadań schroniska. Głosowanie w ramach KPO czeka nas we wrześniu.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że

0: FM.
1: Informacja z kroniki policyjnej na antenie Konin FM teraz właśnie. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Turku zatrzymali do kontroli drogowej 32-letnią kobietę kierującą samochodem osobowym. Badanie alkomatem wykazało, że mieszkanka powiatu tureckiego znajdowała się w stanie nietrzeźwości. Za popełnione przestępstwo grożą jej poważne konsekwencje karne, w tym utrata prawa jazdy, zakaz prowadzenia pojazdów oraz kara pozbawienia wolności. 32-latka mieszkanka powiatu tureckiego podczas zatrzymania miała przeprowadzone badanie stanu trzeźwości. Pierwszy pomiar wykazał 1,59 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu, co odpowiada ponad 3 promilom alkoholu we krwi.
0: Konin FM. Konin FM.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
4: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
3: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
4: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
5: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
0: Konin FM 104.1.

0: Toruń FM.
1: To co, jeszcze czas na gospodarkę przed 16 na naszej antenie. Sprzedaż detaliczna wzrosła w czerwcu o 6,2%. To dla ekonomistów tak duże zaskoczenie, że skłaniają się do podwyżki prognoz polskiego PKB. Sprzedaż detaliczna wzrosła bowiem szybciej niż oczekiwano, co zdaniem ekonomistów potwierdza siłę krajowego popytu i może być sygnałem przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Analitycy wskazują, że polska gospodarka w drugim kwartale może urosnąć nawet o około 4% w porównaniu do ubiegłego roku, a konsumpcja pozostanie jednym z głównych motorów wzrostu w kolejnych miesiącach.

0: Dziś przesłuchanie sprawcy sobotniego wypadku na A1. Wnioski prokuratora generalnego do Sejmu w sprawie Wosia i Mejzy przed pracownikami budżetówki chude lata.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Jeszcze dziś częstochowska prokuratura ma przesłuchać 36-letniego kierowcę podejrzanego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1 między Częstochową a Katowicami. W sobotę mężczyzna doprowadził do kolizji, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Siadł za kółko mimo dwóch zakazów sądowych. 36-latek został jednak zwolniony do domu po zdarzeniu, a zatrzymano go dopiero wczoraj. Z punktu widzenia prawa nie było podstaw do aresztowania kierowcy, tłumaczy adwokat Szymon Tarapata.
2: Możliwość stosowania środków zapobiegawczych wymaga, aby istniała nie abstrakcyjna, ale realna obawa tego, że podejrzany ucieknie, będzie się ukrywał lub będzie destabilizował postępowanie karne. Najczęściej w tego typu sprawach tego rodzaju obawy nie zachodzą.
0: Do zatrzymania mężczyzny doszło dopiero po interwencji prokuratora krajowego Dariusza Korneluka. Michał Woś z PiS-u i były już poseł tej partii Łukasz Mejza na celowniku prokuratury. Do Sejmu trafiły wnioski dotyczące zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do prokuratury Wosia oraz uchylenia immunitetu Mejzie. Mejza ma 3 zarzuty, z których najmocniejsze dotyczy oszustwa.

0: kłamiąc w dokumentach, miał wyłudzać pieniądze z funduszy unijnych za fikcyjne szkolenia dla drobnych przedsiębiorców. Z kolei Łukasz Woś ma dopiero usłyszeć zarzuty. Do tej pory kilkukrotnie nie stawił się na wezwanie śledczych. Chodzi o sprawę dotyczącą przekroczenia uprawnień, mówi rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak.
1: To tak zwane przestępstwo urzędnicze, ale w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, więc kwalifikowane.
0: Sprawa dotyczy czasu, gdy Woś jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Budżetówka będzie musiała zacisnąć pasa. Ministerstwo Finansów mówi, że w najbliższych latach nie będzie pieniędzy na podwyżki pensji dla pracowników administracji publicznej. W przyszłym roku pensje mają wzrosnąć o 3%, ale związki zawodowe obawiają się, że zapowiedź zamrożenia podwyżek w kolejnych latach obejmie całą sferę budżetową, mówi przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski.
2: Trudno tu rozgraniczać. Wskaźnik jest jeden, nie ma wskaźnika dotyczącego administracji, jest wskaźnik dotyczący państwowej sfery budżetowej. Bardzo, bardzo niepokojąca informacja. Setki tysięcy pracowników mają naprawdę bardzo nietęgie miny.
0: Ostrowski nie wykluczył jesienią protestów z powodu zapowiedzi zamrożenia wzrostu wynagrodzeń. I na koniec o szansie, by poczuć nieco zimy w środku lata. I wcale nie chodzi o pogodę, bo ona już w weekend się poprawi. Chodzi o lodowisko, na którym można będzie pojeździć w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Katowicach.
3: Tutaj właśnie wykorzystaliśmy to, że właśnie na lodowisku odbywają się treningi klubu UKE Spin Katowice i ten lód został dla nich specjalnie przygotowany. Dzięki temu postanowiliśmy też właśnie, żeby w weekend z tego mogli skorzystać nasi mieszkańcy.
0: Mówi Malwina Kaczor z katowickiego Mosiru. Darmowe ślizganie dla mieszkańców w najbliższą niedzielę.
4: A co w regionie?
5: Trwa remont dawnego banku na rogu ulic Przyjaźni i 11 listopada. W tym charakterystycznym wieżowcu na 5 osiedlu w Koninie od tygodni wymieniane są okna. Przebiega także likwidacja dwukondygnacyjnej przybudówki, w której odbywała się obsługa klientów. W tej części działki oprócz parkingu będzie plac zabaw dla dzieci ze skwerem dla seniorów. Z kolei na ponad 10 piętrach dawnego biurowca prywatny inwestor chce stworzyć mieszkania, prawdopodobnie na wynajem. Zmieniamy temat. Nawet 3000 metrów mają do pokonania uczestnicy Grand Prix Wielkopolski w pływaniu długodystansowym. W tym roku 20. jubileuszowa edycja wydarzenia obejmie sportową rywalizację na 10 akwenach naszego regionu. Zawody odbyły się już w Wolsztynie, Chodzieży, Zbąszyniu i Trzciance. Pojutrze rywalizacja toczyć będzie się w Bożkowie. Będą to Mistrzostwa Wielkopolski, a w niedzielę w Międzychodzie. Natomiast 1 sierpnia w Koninie na Jeziorze Pątnowskim. Następnego dnia w Jastrowiu, potem 8 sierpnia w Poznaniu i 22 finał Grand Prix Wielkopolski w Skorzęcinie na wodach jeziora Niedzięgiel. Zawody są finansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wyniki rywalizacji podaje Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki pod adresem wozp.poznań.pl.
4: Konin FM. Pogoda.
6: Nie brakuje dzisiaj opadów deszczu w naszym subregionie. Pada i to momentami te opady intensywne, ale mamy też momenty bez deszczu i nawet ze słońcem walczącym z chmurami i momentami słońce tą walkę wygrywa. Taka pogoda przeważnie deszczowa ma utrzymać się jeszcze przez mniej więcej 3-4 godziny. Później zacznie rozbudowywać się w naszym kierunku klin wyżowy, który spowoduje zmiany. Już jutro więcej słońca i więcej na termometrach. Dzisiaj to naprawdę jesień, co niektórzy pewnie myślą, czy w domu nie włączyć ogrzewania. Na termometrach 17 stopni, jutro w ciągu dnia ma być 23, w weekend aktualne prognozy mówią, że nawet możemy zobaczyć plus 30. Lipiec w kalendarzu, a tak można było się dzisiaj poczuć, jakby to był listopad, a nie lipiec. Taka niespodzianka nas spotkała, niespodzianka pogodowa, niezbyt miła i fajna. Co w kalendarzu, już spoglądam, zerkam, informuję. 23 dzień lipca, czwartek, 204 dzień roku, 30 tydzień. Brygida, Bogna, Apolinaria, Joanna, Jan, Bolesław, Kasjan, Krystyn, Apolinary, Sławosz i Żelisław świętują imieniny właśnie dziś. Solenizantom, jubilatom życzenia składamy. Wszystkiego, co najlepsze, najważniejsze oczywiście zdrowia, poza tym szczęścia, spełnienia marzeń. I pamiętajcie, nasi słuchacze, niedziela od 10 do 14 to jest czas na naszej antenie, gdy właśnie takie życzenia przekazujemy.

Drogowe newsy na naszej antenie. Dzisiaj, kierowcy, pogoda nie pomaga wam w podróżowaniu. Intensywne momentami opady deszczu naprawdę przeszkadzają. Przeszkadza też jeszcze duży ruch, który spotkacie na przykład w Koninie na Nowej Przeprawie, w okolicach przy dojeździe do Ronda Miast Partnerskich. Więcej aut to też światła przemysłowa. Trasa Warszawska, ulica Poznańska. Więcej aut to też takie ulice jak Kolejowa, Aleje 1 Maja, Wyszyńskiego, Konińska, Starówka, Światła, Świętojańska, Europejska. Pamiętajcie, że tam postoicie, tak samo jak w Brzeźnie na światłach, Krajowa 92. To tą trasą jedziemy do Koła, tam na obwodnicy Koła też światła, też uważajcie. W samym Kole Toruńska, Sienkiewicza, Włocławska. Tam teraz większy ruch pojazdów. Kierowcy, tańszego paliwa, tego wam życzymy, bo niestety... W górę, i to mocno w górę, idą ceny, gdy tankujemy. 10 prawie minut po 16:00.

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
4: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
5: Biegnij, Stefan, biegnij!
6: A gdzie mam biec?
5: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
6: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
5: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
6: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
5: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
1: Reklama. Konin FM.
7: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

21 minut po 16. Tutaj Konin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie. Gramy dla was cały czas niezmiennie, mimo tej jesiennej pogody. Nie bójmy się użyć tych słów. Jesień nam się troszkę zrobiła, ale wierzymy w prognozy pogody mówiące o tym, że zrobi się cieplej. Skoro zrobi się cieplej, to powoli będą żniwa kontynuowane albo w wielu miejscach rozpoczynane. Skoro żniwa, to później też dożynki. No i zaproszenia na dożynki na naszej antenie już teraz. Zaproszenia do gminy Rychwał. Tam dożynki zaplanowano w miejscowości Święcia, gminno-parafialne. 23 sierpnia bieżącego roku, 12:30, zbiórka delegacji, o 13:00 msza święta polowa. Następnie część oficjalna, no i też występy artystów. Między innymi o godzinie 17:00 zaplanowany jest koncert Andrzeja Cierniewskiego. 23 dzień sierpnia, gmina Rychwał, zapraszamy do miejscowości Święcia. Uważajcie na deszcz, przed chwilą nad Konińską Starówką naprawdę ostro nam lunęło. Także jeszcze przez kilka godzin, zgodnie z prognozami, takie niebezpieczne sytuacje pogodowe mogą się pojawiać.

0: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: W sobotę Autostrada Wielkopolska rozpocznie remont nawierzchni na węźle Poznań-Komorniki. Prace obejmą wymianę warstwy ścieralnej na wszystkich łącznicach oraz na odcinkach ulic Głogowskiej i Poznańskiej. Roboty rozpoczną się bezpośrednio po zakończeniu prac drogowych i pełnym otwarciu ruchu na węźle Poznań-Krzesiny. Remont będzie prowadzony etapami, tak aby przez cały okres jego trwania kierowcy mogli dojechać do wszystkich zamierzonych przez siebie kierunków. Tam, gdzie będzie to możliwe, ruch będzie kierowany pozostałymi łącznicami węzła. W pozostałych przypadkach zostaną wyznaczone objazdy. Realizowane prace są częścią wieloletniego programu planowego utrzymania infrastruktury na dwójce. W okolicach Poznania jest ona najbardziej oblegana, czego nie można powiedzieć o odcinku z Konina do Poznania, który z racji wysokich opłat coraz bardziej pustoszeje. W kolejnej gminie w Wielkopolsce Wschodniej będzie jaśniej i bezpieczniej. W najbliższych miesiącach nowe odcinki oświetlenia drogowego powstaną w miejscowościach Brody, Grąbków, Miłaczewskie Młyny, Rachowa, Targówka, Żdżenice oraz na ulicach Leśnej i Wiatracznej w Malanowie. Zakres prac obejmuje budowę nowych linii kablowych, montaż latarni oraz rozbudowę istniejącej już infrastruktury. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców korzystających z lokalnych dróg po zmroku. Renowacja Placu Zabaw w Parku Miejskim imienia Fryderyka Chopina to jeden z dużych projektów tegorocznego głosowania w konińskim budżecie obywatelskim, które odbędzie się we wrześniu. Założeniem tego pomysłu jest kompleksowa renowacja Placu Zabaw w parku przy ulicy Kościuszki w Starym Koninie. Stare, zużyte urządzenia zabawowe i rekreacyjne zostaną wymienione na nowe. Wymianie ulegną także stare ławki i kosze oraz część informacyjna placu oraz ławki i kosze w alejce przylegającej do tego terenu. Wydzielony zostanie także obszar ochrony wokół zabytkowego dębu, pomnika przyrody o imieniu Ignacy, drzewa, przy którym niegdyś powstał plac zabaw. Wnioskodawca wycenił ten projekt na 900 tysięcy złotych. Ze szczegółami tej i innych inicjatyw można zapoznać się pod adresem www.kbo.konin.pl.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

Craig David na naszej antenie. Wystąpił za chwilę otowana formacja i będzie disco, ale wcześniej informacja z powiatu tureckiego, bowiem tam trwa remont drogi powiatowej Kawęczyn-Marcjanów. Podróżując tą trasą musicie liczyć się z problemami, bowiem inwestycja obejmuje wymianę nawierzchni oraz naprawę poboczy. Postępy prac oceniali przedstawiciele samorządów powiatowego i gminnego. Odcinek remontowany to ponad 1,3 km. W ramach tego zadania wykonywana jest wymiana nawierzchni bitumicznej oraz naprawa poboczy, które to mają zostać umocnione, wzmocnione kruszywem. Celem prac jest oczywiście poprawa stanu technicznego drogi. Ma być też zwiększone bezpieczeństwo i, no i co najważniejsze, też komfort podróżowania ma być lepszy. Ponad 630 tysięcy złotych kosztuje to drogowe zadanie, ta drogowa inwestycja, która jest efektem współpracy powiatu tureckiego oraz gminy Kawęczyn. Kierowcy podróżujący tą trasą, uważajcie, pamiętajcie o zachowaniu szczególnej ostrożności. No to teraz disco, teraz można tańczyć, nawet podróżując autem. Oczywiście zgodnie z przepisami.

0: Konin FM.
1: Reklama. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U puszystej pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
3: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
4: W niedzielę handlowe również.
5: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
6: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
7: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
8: A czemu się ubierasz?
7: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
8: A dzieci?
7: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
8: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
7: I duży parking.
8: To idealne miejsce.
7: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.

Zmienność dzisiejszej pogody jest naprawdę szalona. Teraz słońce nad Konińską Starówką, ale w oddali ciemne chmury, z których pewnie pojawią się za jakiś czas, minuty, nas pewnie dzielą od pojawienia się kolejnych opadów deszczu. Ale jeżeli pogoda będzie fajna, a nawet można teraz, gdy taka zmienna szalona, wybrać się do Konińskiego Parku. Konińska Starówka teraz też tam zapraszam, razem z Miejską Biblioteką Publiczną. Mieszkańcy Konina, powiatu konińskiego, całego naszego subregionu, zapraszamy Was tam na wielkoformatową, plenerową wystawę fotografii Uśmiech Świata Elżbiety Dzikowskiej. Wystawa prezentowana na ogrodzeniu parku jest do 5 sierpnia bieżącego roku. Jest ona ogólnodostępna i oczywiście nieodpłatna. Wystawie towarzyszy konkurs fotograficzny na najpiękniejszy uśmiech mieszkańców Konina i powiatu konińskiego. Zorganizowany ten konkurs przez Miejską Bibliotekę Publiczną imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie. Prace można przesyłać do 4 sierpnia. Nagroda główna to kurs nauki jazdy kategorii B. No to zapraszamy do Konińskiego Parku, Konińska Starówka. Tina Turner, ona już teraz na naszej antenie, jeszcze przed godziną 17:00, między innymi pojawi się formacja Lady Punk.

0: Już po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki jest przełom. Ministerstwo Edukacji zawiesza likwidację domów w czasów dziecięcych. Upały z chłodem i deszczem na przemian. Klimatolog o pogodzie tego lata.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Bez przełomu po spotkaniu ostatniej szansy w siedzibie PiS. Trzygodzinna rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie przyniosła rozstrzygnięcia najważniejszej kwestii, czyli oczekiwanej przez kierownictwo partii deklaracji Morawieckiego, że rozwiąże swoje stowarzyszenie Rozwój Plus. Czas na złożenie oświadczeń o przynależności do PiSu obowiązuje do końca dnia, przekazał po spotkaniu rzecznik PiS Rafał Bochenek. Chcemy porozumienia, nie upokorzenia, odpowiadają tymczasem członkowie stowarzyszenia, którzy nie chcą opuszczać ani tej organizacji, ani partii. Wśród nich jest m.in. Piotr Müller. Użycie pionierskiej metody śledczej pozwoliło rozwiązać zagadkę zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni sprzed 15 lat. Zatrzymany w tej sprawie 37-letni obecnie Michał S., stateczny mąż i ojciec dwójki dzieci, zbrodnię popełnił, gdy był studentem.

0: przyznał Storono, używając metody genealogii genetycznej, bo jeden z jego bliskich oddał swoje DNA do ogólnodostępnej bazy danych. Nie było tak, że od razu wiedzieliśmy, kogo szukać, podkreśla prokurator Mariusz Marciniak.
1: Myśmy dostali pewną grupę osób do przeanalizowania. Policjanci przeanalizowali wszelkie dostępne metryki i bazy osobowe. Mam tu na uwadze głównie bazę PESEL. Znaleźli członków rodziny, wytypowali osoby męskie, a dalej to już typowali nasi biegli genetycy.
0: 37-latek został zatrzymany przez policjantów we wtorek rano, gdy wyszedł wyrzucić śmieci. Przyznał się do winy, trafił do tymczasowego aresztu. Ministerstwo Edukacji zmienia zdanie w sprawie likwidacji domów w czasów dziecięcych. 24 takie placówki miały zniknąć z mapy, ale po protestach dyrektorów domów, rodziców, związkowców, a także Rzecznika Praw Obywatelskich, rozporządzenie minister edukacji Barbary Nowackiej zostało wstrzymane. Mówi Ewelina Gorczyca, rzeczniczka resortu.
2: Pani minister podjęła decyzję o wstrzymaniu decyzji o zamknięciu domów czasów dziecięcych do momentu, kiedy Departament Merytoryczny w ministerstwie przygotuje wszystkie przepisy w należyty sposób. Tak, żeby one nie były przygotowane w pośpiechu, miały konkretny plan, konkretną strategię.
0: Ministerstwo twierdziło, że wyjazdy na przykład na zielone szkoły były podwójnie finansowane. Te zarzuty odpierają dyrektorzy domów czasów dziecięcych i przypominają, że takie placówki są kontrolowane. Pogoda w lipcu w Polsce przypomina te z lat 90., twierdzą klimatolodzy. Niższe temperatury są normalne dla okresu wakacyjnego w naszym kraju, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i dodaje, że fakt, że tego lata jest chłodniej niż w poprzednich latach, nie oznacza, że zmiany klimatyczne przestały postępować.
3: Zmiana klimatu to jest coraz częstsze pojawianie się ekstremalnie wysokich temperatur. No i tego właśnie doświadczamy. W zasadzie ostatni rekord chłodu dobowy w Polsce padł w 2019 roku, nawiasem mówiąc, ekstremalnie ciepły. Natomiast od tego czasu my nie mamy rekordu chłodu dobowego w Polsce. My mamy tylko i wyłącznie rekordy wysokich temperatur.
0: Najwyższą temperaturę w historii pomiarów w Polsce odnotowano w czerwcu tego roku w Słubicach, 39 stopni Celsjusza.
4: A co w regionie?
5: Przetasowania w kierownictwie konińskich placówek oświatowych. Od września pełniącą obowiązki dyrektora szkoły podstawowej nr 15 będzie Agnieszka Gawlik. Z kolei przedszkolem nr 15 też jako pełniąca obowiązki dowodzić ma Monika Owczarzak, a dyrektorką przedszkola nr 31 zostanie Anna Arkuszewska. I zmieniamy temat. Do konińskiej biblioteki trafiła Miszna, zabytkowa księga napisana w języku hebrajskim, zawierająca rabiniczne objaśnienia żydowskiego prawa. Pochodzi ona z XIX wieku. Należała do mieszkańca Słupcy, który wraz z rodziną na początku 1940 roku został deportowany do Konina. I choć wszyscy zginęli w obozie zagłady, książka po nich została. 30 lat temu w jednym z budynków gospodarczych przy ulicy Niecałej w Koninie trafiła na nią Elżbieta Barszcz, dyrektorka muzeum na Gosławicach. Niedawno przekazała zabytkową księgę bibliotece publicznej. Wkrótce czeka ją konserwacja, a potem będzie można zobaczyć w czytelni przydworcowej.
4: Konin FM. Pogoda.
6: Teraz spoglądam za okno. Mamy przejaśnienia. Ciemne chmury gdzieś nam odeszły w dalsze rewiry, ale spokojnie, patrzę na prognozy pogody, zerkam również na radar opadów, jeszcze dzisiaj możliwe opady, momentami mocniejsze, nie uciekniemy przed nimi, nie uciekniemy też przed zmianą w pogodzie, która się zbliża, na weekend ocieplenie, czas grillowania będzie, spędzania czasu na świeżym powietrzu, no i też pewnie odreagowania po takim chłodnym dniu jak dziś, chłodnym, bo teraz na termometrze, jak na lipiec, no to smutny wynik, bo tylko plus 17 stopni, w weekend nawet 30, barometr wskazuje teraz 1010 hektopaskali.
4: Konin FM 104.1.
6: Jeśli jeszcze kogoś dzisiaj boli głowa, to ma wybaczenie, ma wytłumaczenie. Jest to związane z pogodą, z ciśnieniem, które było niskie, ale już idzie w górę. No i powinno nam się poprawiać tym, którzy narzekają dzisiaj na bolącą głowę. Kalendarz świąt nietypowych to dzisiaj jedno święto, dzień włóczy kija. Jeśli chodzi o przysłowia, jak poranek mglisty, wieczór przezroczysty. Słońce już mniej niż 16 godzin pracuje, tylko 15 godzin 57 minut. Zachód słońca planowany dla naszego regionu jest 8 minut przed 21.

O godzinie 17 już jesteśmy. Kierowcy, pogoda przeszkadza dzisiaj w podróżowaniu. Trzeba zwracać uwagę na opady deszczu, które momentami mogą być naprawdę intensywne i przeszkadzające w tym, żeby bezpiecznie podróżować. Noga z gazu, nie szalejmy. Noga z gazu też na Przemysłowej przy Policji oraz w okolicach Żelaznego Mostu. Pogoda nieprzyjemna powoduje utrudnienia i to utrudnienia kolizyjne. Dzisiaj bardzo niebezpieczny wypadek miał miejsce na wojewódzkiej trasie numer 262, gmina Ostrowite w Sierniczu Małym. Zderzył się tam samochód osobowy i dostawczy. Do akcji ruszyły dwa zastępy z PSP Słupcy, także po jednym z OSP Ostrowite i Budzisław Kościelny. Działania służb trwały około godziny. W ich czasie droga była przez długi czas zablokowana. To była droga wojewódzka numer 262. Jeśli chodzi natomiast o działania zespołu ratownictwa medycznego, to dwie osoby zostały zabrane do szpitala. Okoliczności tego wypadku oczywiście wyjaśnia policja. Kierowcy, bezpiecznie podróżujcie, bezpiecznie docierajcie do celu, no i uważajcie na pogodę.

0: prosto i ekologicznie.
1: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
2: A czemu się ubierasz?
1: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
2: A dzieci?
1: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
2: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
1: I duży parking.
2: To idealne miejsce.
1: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
3: Tonin FM.

Formacja Sixteen, boskie lato, no to lato tegoroczne dla tych, którzy lubią wysokie temperatury, średnio boskie jest. Czerwiec był gorący, pamiętacie, na koniec czerwca rekordy temperatur. Nawet nasz subregion to temperatura zbliżająca się do plus 40 stopni. Już spoglądając za okno, czując tą temperaturę, która nawet dzisiaj, zapomnieliśmy pewnie o tym, że tak zapowiadało się tegoroczne lato i wakacje. Ciekawe, jak będzie dalej. Sixteen, boskie lato za nami, przed nami informacja z gminy Strzałkowo. Tam odbył się rajd rowerowy. Wszystko połączone z oficjalnym otwarciem nowej drogi oraz ścieżki pieszo-rowerowej w Pospólnie. Uczestnicy wyruszyli spod Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, by wspólnie przejechać nowym odcinkiem, który został włączony do sieci szlaków rowerowych na terenie gminy. Po zakończeniu przejazdu rowerzyści odwiedzili schronisko dla bezdomnych zwierząt w Ostrowie Kościelnym, przekazując jego podopiecznym około 200 kg karmy zebranej podczas akcji. Wydarzenie było nie tylko okazją do promocji aktywnego wypoczynku, ale to też była okazja, aby przypomnieć o potrzebie wspierania bezdomnych zwierząt i zachęcania do ich adopcji. I wracając do tematu ścieżki pieszo-rowerowej, no to ta droga i ścieżka kosztowały blisko 2 miliony złotych. 80% to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Z tej pięknej, nowej ścieżki rowerowej na terenie gminy Strzałkowo można już korzystać.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Za 1 200 000 000 zł łatwiej i bezpieczniej dojedziemy do Kalisza. W 2029 roku ma już być gotowy przebudowany odcinek drogi krajowej nr 25 między Koninem a Rychwałem. To 12 km długości. W tym samym roku oddany do użytku zostanie 18-kilometrowy fragment ze Zbierska do Kokanina, a w 2030 prace zakończą się między Rychwałem a Zbierskiem. To kolejne 13 km trasy. 25 zyska tam po 2 pasy ruchu w każdym kierunku i obwodnice najbardziej zabudowanych miejscowości. Ułatwi to Koninianom dojazd nie tylko do sąsiadującego powiatu kaliskiego, ale także dalej w kierunku Wrocławia, Katowic czy Opola. Problemem wciąż zostanie północny kierunek tej krajówki. W stronę Ślesina nie jest planowane żadne poszerzenie jezdni ani stworzenie bezpiecznej obwodnicy Konina. Kolejny infrastrukturalny temat w wiadomościach Konin FM. Coraz bliżej zmiany na państwowym odcinku A2, choć jednak będzie trzeba na nie poczekać nawet ponad rok i w międzyczasie zmierzyć się z utrudnieniami. Mowa o likwidacji bramek w kierunku Łodzi. Od dawna są już one niepotrzebne. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ciągu 12 miesięcy od wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy chce przywrócić jezdni pełne parametry ruchu, likwidując dawne punkty poboru opłat w Żarach koło Konina, w Kole oraz w Dąbiu. Gdy znikną, nie będzie już trzeba w tych miejscach zwalniać. Jazda będzie wtedy płynna. 5 miesięcy wykonawca zadania będzie mieć na przygotowanie projektu, a potem w ciągu kolejnych 7 będzie musiał dokonać przebudowy jezdni. Wtedy kierowcy nie będą mieć już żadnych wątpliwości, że opłaty na autostradzie z Konina na wschód nie zostaną przywrócone. Hamaki miejskie w Parku 700-lecia i Parku Chopina to następny mały projekt KBO. Każdy z nas potrzebuje odpoczynku po trudach dnia codziennego, szczególnie w ciepłe dni. Spędzamy czas wolny częściej na świeżym powietrzu, korzystając ze słonecznej pogody. Stworzenie w przestrzeni miejskiej miejsc z hamakami pozwoli urozmaicić chwilę odpoczynku. Projekt zakłada wykonanie 20 sztuk hamaków, 10 w Parku 700-lecia koło Stawku na Morzesławiu i 10 w Parku Chopina, które zostaną wykonane z taśm poliestrowych i oparte na konstrukcji ze słupów stalowych. Hamaki zostaną zawieszone do słupów w taki sposób, który zapobiega skręcaniu się w miejscu łączenia. Montaż obejmie 10 sztuk hamaków jednoosobowych i 10 hamaków dwuosobowych. W ten sposób możemy stworzyć nowe miejsce do chilloutu w Koninie. Głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego zostanie przeprowadzone we wrześniu.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

Czas na kolejną informację z naszego subregionu. Informacje o zbyt szybkich kierowcach. Otóż okres wakacyjny nie zwalnia z nas z przestrzegania zasad ruchu drogowego. Przypominają o tym policjanci. Częstoletnia aura, dobra widoczność uspokajają kierowców, przez co często zapominają oni o przepisach ruchu drogowego, popełniają rażące wykroczenia. Takie zdarzenie miało miejsce ostatnio na drogach w Turku. Trzem osobom zostały zatrzymane prawa jazdy. Rekordzista przekroczył dopuszczalną prędkość o 96 km na godzinę poza obszarem zabudowanym. Informują o tym policjanci z Turku, przypominając, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo jazdy jest zatrzymywane za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę nie tylko w obszarze zabudowanym, ale również poza tym wspomnianym obszarem.

Szkoła Jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.

dzisiaj się nie zgubię. Dzisiaj wiem, że mamy czwartek, jutro piątek. Rozpoczynamy weekend. Weekend, który ma być cieplejszy. Co na pewno chyba wszystkich bez wyjątku cieszy i na ten cieplejszy czas czekamy. Jutro mam nadzieję, że w cieplejszej atmosferze, jeśli mówimy o temperaturze, spotkam się z wami o godzinie 15. Za dzisiejsze 3 godziny już dziękuję. Wojtek Maciejewski mówię do usłyszenia, zapraszając na jutro. I jeszcze przypominam naszym słuchaczom, uważajcie dzisiaj na opady deszczu, które według prognoz nawet do godziny 22 mogą występować w naszym subregionie, choć coraz więcej przejaśnień ma się pojawiać i takie przejaśnienia też widać nad Konińską Starówką. Wojtek Maciejewski mówię do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
6: Reklama.
7: Konin FM. Wiadomości sportowe Konin FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. To będzie rewolucja w naszej piłkarskiej ekstraklasie. Sędziowie od wideoweryfikacji w zaczynającym się jutro nowym sezonie będą pracować z nowego centrum VAR w Warszawie. To 5 sal, w których arbitrzy mają do dyspozycji 30 monitorów dotykowych. Centrum mieści się w siedzibie PZPN-u. Robert Lewandowski rozegrał swój pierwszy oficjalny mecz w barwach Chicago Fire. Polski piłkarz wystąpił od 1 do 63 minuty wyjazdowego spotkania z Interem Miami. Bramki nie zdobyło, jego zespół przegrał 2-3. Lewandowski na razie nie zadeklarował jednoznacznie, czy będzie do dyspozycji trenera Jana Urbana na wrześniowe mecze Ligi Narodów, na co liczy sekretarz generalny PZPN-u Łukasz Wachowski.
9: Co do zasady, kalendarz FIFA jest tak zorganizowany, żeby wszystkie federacje miały możliwość przejęcia swoich zawodników w terminach meczów reprezentacji. Tak samo MLS ma obowiązek zwalniać zawodników na mecze reprezentacji. Oczywiście dochodzi ten czynnik lotu, czynnik zmiany czasu. Na Roberta oczywiście liczymy.
8: A Polska pierwszy mecz w Lidze Narodów zagra 25 września z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym. Polskie kluby czeka dziś rywalizacja w drugiej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Raków Częstochowa o 18.30 zagra z Valettą FC. Natomiast o 20.30 mecz GKS-u Katowice, który do europejskich pucharów wraca po 23 latach przerwy. Michał Waszkiewicz.
10: GKS po raz ostatni w Europie pokazał się w 2003 roku w eliminacjach pucharu UEFA i nie ma do czego wracać, bo odpadł wówczas po dwóch remisach z macedońską cementarnicą Skopje. Teraz zespół Rafała Guraka rozpocznie walkę o Ligę Konferencji od starcia z MŠK Żylina ze Słowacji. Nie możemy się doczekać, mówi kapitan zespołu Arkadiusz Jędrych.
11: Niech ten mecz, że tak powiem, już się zaczyna, bo czuć te emocje, czuć ten zapach czegoś naprawdę fajnego i wielkiego i mam nadzieję, że po prostu podołamy w tym meczu.
10: Mecz w Żylinie o 20.30, rewanż w Katowicach za tydzień. Przypomnę, to druga z czterech rund eliminacyjnych.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.

0: Jutro na ogół od 18 do 22 stopni, sporo chmur, deszczowo, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju. Tam możliwe również burze.
1: Konin FM.
2: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama.

0: FM. Konin FM.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama. Konin FM 104.1. Wiadomości sportowe Konin FM.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. FC Barcelona ma nowego piłkarza. Kataloński klub pozyskał z Borussii Dortmund niemieckiego skrzydłowego Karima Adeyemiego, według mediów za 22 miliony euro plus bonusy. 24-letni Adeyemi podpisał kontrakt z Katalończykami do 2031 roku. W barwach BVB rozegrał 146 meczów i zdobył 36 goli. Adeyemi słynie z szybkości. W meczu z Freiburgiem w sezonie 2022-23 ustanowił rekord Bundesligi. Osiągnął wtedy prędkość 36,65 km na godzinę. Kibice wybrali swoją drużynę marzeń. FIFA opublikowała najlepszą jedenastkę zakończonych w niedzielę Mistrzostw Świata. Są w niej największe gwiazdy turnieju, ale jest też jedna bardzo duża niespodzianka, o czym teraz Michał Waszkiewicz.
6: Tym niespodziewanym nazwiskiem jest Wozinia, czyli bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. 40-latek, który od kilku miesięcy pozostaje bez klubu, bronił fantastycznie, ale przecież hiszpański golkiper Unai Simon wpuścił w całym turnieju tylko jednego gola i pobił rekord w liczbie minut bez puszczonej bramki. Nie było to jednak tak romantyczne jak występ szerzej nieznanego Wozini, który zebrał aż 40% głosów spośród wszystkich bramkarzy. Co do pozostałych wyborów kibiców, to trudno się sprzeczać. Zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano Pedro Porro i Marka Cucurella oraz Rodriego. Z zespołu finalistów Argentyny kibice wskazali dwóch piłkarzy, Lisandro Martineza i Leo Messiego. Drużynę marzeń uzupełniło trzech Francuzów: Dayot Upamecano, Michael Olise i król strzelców w turnieju Kylian Mbappé, a także Anglik Jude Bellingham i Norwek Erling Haaland.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Richard Carapaz wygrał 18 etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Ekwadorczyk zaatakował 4 km przed metą i wyprzedził w Orsier Merlet w Alpach o 45 sekund Mauro Schmidta. Żółtą koszulkę lidera zachował Tadej Pogacar. Słoweniec z klasyfikacji generalnej ma ponad 4,5 minuty przewagi nad Belgiem Remco Evenepoelem.

0: Pogoda.
1: Jutro zachmurzenie umiarkowane, miejscami zwłaszcza na południu i wschodzie kraju okresami duże. Będzie padał deszcz, miejscami na wschodzie i południu możliwe burze. Na termometrach od 18 do 22 stopni.

0: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych, dostępnych od ręki, prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: 1.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: FM. Konin FM.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
0: Konin FM 104.1.